miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona. Na za

Antyradio. Najlepsze.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach. Po reklamie.
1: Alert RCB. Tym razem nie o nalotach, a o powietrzu. Ostrzeżenie przy okazji nocnego pożaru. Rośnie liczba poszkodowanych rosyjskimi uderzeniami w Ukrainę. W tej prawdzie też prędkość pociągów pod kontrolą.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Nocny pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień pojawił się na dachu sklepu, w miejscu, w którym były panele fotowoltaiczne. Żywioł zajął powierzchnię jakichś 500 metrów kwadratowych. Ludzie, którzy byli w środku, wyszli sami jeszcze przed przyjazdem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Na miejsce przybyło ponad 20 zastępów straży pożarnej.
0: Prawda Antyradia.
1: Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Pryłuki. Miasto w obwodzie czernichowskim zostało zaatakowane przez Rosję wczoraj. Nadal trwa usuwanie gruzu w miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety. Rannych zostało 5 osób. Celem wczorajszych ataków były też m.in. Kijów, Dniepr czy Zaporoże.
0: Prawda Antyradia.
1: Pozew oddalony. Niemiecki sąd nie zajmie się sprawą bliskich ofiar katastrofy samolotu Germanwings sprzed 11 lat. 30 osób domagało się od państwa po 110 tysięcy euro zadośćuczynienia po tym, jak pilot celowo wleciał w zbocze góry. Zginęło 150 osób. Sąd uznał jednak, że po pieniądze trzeba zwrócić się do przewoźnika.
0: Prawda Antyradia.
1: A to nowość. Prędkość pociągów teraz jest też pod kontrolą. Urząd Transportu Kolejowego zaczął zbierać dane o przekroczeniach prędkości przez maszynistów.
2: Przewoźnicy przyznali się do 75 takich incydentów, z czego 65 dotyczyło przewozów towarowych, ale spośród 125 przewoźników tylko 10 firm napisało w swoich raportach o przekroczeniach. Ci najwięksi niczego takiego nie stwierdzili, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
3: Wobec przewoźników, którzy zgłoszą przypadki przekroczeń oraz podejmą adekwatne działania ograniczające ryzyko, prezes UTK nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji.
2: Dane, które UTK już ma, są za maj i czerwiec. W tym miesiącu mają wpłynąć raporty za trzeci kwartał. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: 120 nowych drzew pojawiło się w Łodzi. Są przy Alei Piłsudskiego wzdłuż trasy WZ i to ma być początek jesiennych nasadzeń. Co jesienią można sadzić, mówi Olga Kasijańska z Miejskiego Centrum Inwestycji.
4: Tutaj w MCI mamy taką dobrą praktykę, że sadzimy te rodzime gatunki drzew. Czyli mamy tutaj przykład taki jak klony, jesiony, graby, ale również lipy. Takie lipy możemy już podziwiać w formie drzew zasadzonych, na przykład na ulicy Sienkiewicza, na przykład na ulicy Gdańskiej.
1: A same drzewa nie są już wspierane trzema palami, tylko kotwione. Jest prawie 6:03. To była Prawda Antyradia. Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Tak ciepło ma być w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu czy w Rzeszowie. 21 stopni będzie w Olsztynie, 19 w Koszalinie, a najmniej 18 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Deszcz może padać na zachodzie, na północy i może też popadać na południowym wschodzie.

0: magazyn Antyradia.
1: Lepiej mieć niż głodować. Do takiego wniosku doszła ponad 1/4 Polaków. Mają teraz większe zapasy żywności niż jeszcze 2-3 lata temu. O szczegółach Karolina Łuczak z Providenta.
2: Według badania Barometr Providenta ponad 1/4 Polaków stara się dziś mieć w domu większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. Jednocześnie niemal co trzeciemu gospodarstwu zgromadzone produkty wystarczyłyby najwyżej na tydzień. Jak wynika z badania, ostatnie lata skłoniły część społeczeństwa do lepszego przygotowywania się na nieprzewidziane sytuacje. Nie oznacza to jednak masowego gromadzenia żywności. Polacy opowiadają się przede wszystkim za rozsądnym zapasem dopasowanym do potrzeb gospodarstwa. W ciągu ostatnich 2-3 lat podejście do przechowywania zapasów żywności nie zmieniło się u blisko 50% Polaków. Jednocześnie 30% stara się obecnie mieć większe zapasy, w tym 11% zdecydowanie większe. W przeciwnym kierunku poszło łącznie 10% badanych. 7% ograniczyło zapasy, a 3% zmniejszyło je zdecydowanie. Dane pokazują więc umiarkowane przesunięcie w stronę większego zabezpieczenia gospodarstw domowych, a nie powszechne, gwałtowne gromadzenie produktów. Wyraźne granice pojawiają się między grupami wiekowymi. Wśród osób mających co najmniej 65 lat ponad 50% posiada zapasy wystarczające na okres dłuższy niż 2 tygodnie, w tym 28% na ponad miesiąc. W grupie 25-34 lata zapasem na dłużej niż 2 tygodnie dysponuje 28% badanych. Starsze gospodarstwa wydają się zatem lepiej zabezpieczone pod względem ilości żywności, a nawet jeśli rzadziej niż młodsze deklarują, że w ostatnich latach zwiększyły swoje zapasy. To sugeruje, że znaczenie ma nie tylko obecna zmiana zachowania, ale również utrwalone przez lata zwyczaje. Gdyby przez pewien czas nie było możliwości zrobienia większych zakupów spożywczych, zapasy 7,5% gospodarstw domowych wystarczyłyby na mniej niż 3 dni, a kolejnych 25% na okres od 3 dni do tygodnia. Oznacza to, że niemal co trzecie gospodarstwo posiada żywność wystarczającą najwyżej na tydzień. Spośród analizowanych zjawisk najsilniej na podejście Polaków do zapasów przechowywania żywności i robienia przetworów wpływają rosnące ceny. Bardzo duży lub duży wpływ wskazuje 44% respondentów, a jedynie 8,7% uważa, że wzrost cen nie ma żadnego wpływu na ich zachowania. Podobnie oceniane są obawy dotyczące jakości żywności. Co najmniej umiarkowany wpływ tego czynnika deklaruje 70% Polaków, a duży lub bardzo duży 40%. Niestabilna sytuacja na świecie oddziałuje co najmniej umiarkowanie na 65% respondentów. Ekstremalne zjawiska pogodowe i słabsze zbiory na 62%, a ogólne poczucie niepewności co do przyszłości na blisko 62%. Niepewność dotycząca dostępności niektórych produktów ma przynajmniej umiarkowany wpływ na 60% badanych. Natomiast zmieniające się pochodzenie produktów dostępnych w sklepach również na 60%. Wyniki pokazują, że podejście do zapasów nie wynika z jednego źródła obaw. Największe znaczenie mają kwestie ekonomiczne, przede wszystkim poziom i zmienność cen. Ale decyzje konsumentów kształtują również jakość produktów, sytuacja międzynarodowa, pogoda i poczucie niepewności. Co ważne, w przypadku większości czynników najczęściej wypieraną odpowiedzią jest wpływ umiarkowany. Postawy Polaków pokazują szerokie poparcie dla rozsądnego zabezpieczenia gospodarstwa domowego. Aż 82% badanych zgadza się, że warto mieć w domu zapas podstawowej żywności na nieprzewidziane sytuacje, przy czym ponad 1/3 zgadza się z tym zdecydowanie. O praktycznym podejściu do bezpieczeństwa świadczy również to, że blisko 82% Polaków uważa, że warto wiedzieć, jak przygotowywać posiłki z produktów niewymagających chłodzenia. Domowe przetwory zwiększają poczucie bezpieczeństwa gospodarstw domowych według 73% Polaków. Nie zgadza się z tym 5%, a 20%, blisko 1%, zajmuje stanowisko neutralne. Wynik potwierdza, że przetwory są postrzegane nie tylko jako tradycja lub hobby, lecz także jako jeden z elementów domowej samowystarczalności. Polacy podchodzą do bezpieczeństwa życiowego i żywnościowego pragmatycznie. Chcą mieć w domu podstawowy zapas i wiedzieć, jak poradzić sobie w nieprzewidzianej sytuacji, ale jednocześnie dostrzegają, że kupowanie nadmiernych ilości może prowadzić do marnowania żywności, z czym zgadza się 44% ankietowanych w naszym badaniu. Najważniejsze jest więc nie to, by zgromadzić jak najwięcej, lecz by dobrze zaplanować zapasy, dopasować je do potrzeb i regularnie kontrolować ich wykorzystanie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Karolina Łuczak z Providenta.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Praca szuka człowieka. Komenda Stołeczna Policji ogłasza specjalny nabór do Wydziału Ruchu Drogowego.
3: Dziś odwiedzamy dosyć nietypowe miejsce, bo znajdujemy się w Komendzie Stołecznej Policji, ale w Wydziale Doboru. A to wszystko z okazji kierunku drogówka. Ja rozmawiam z podinspektorową Szymańską o tym, że potrzebujemy ludzi.
4: Trwa dobór Komendy Stołecznej Policji zarówno w Wydziale Ruchu Drogowego, jak i w komendach powiatowych i ościennych Komendy Stołecznej Policji. Policjanci Ruchu Drogowego każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem kierowców, pieszych, rowerzystów.
3: A kto w ogóle może zostać takim policjantem na naszych drogach?
4: No musi spełniać przede wszystkim takie wymogi niezbędne, czyli wymogi formalne. Musi mieć prawo jazdy kategorii B, co najmniej wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie, niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, jak również zdolność mieć fizyczną i psychiczną do służby oraz nieposzlakowaną opinię.
3: To takie formalne wymagania, ale jak właściwie wygląda praca policjanta w Wydziale Drogowym? Kto może nim zostać? Kto ma predyspozycje?
4: Predyspozycje, no właśnie, i tu jest mile widziane. Prawo jazdy kategorii A, znajomość na przykład języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wiemy, że teraz język angielski jest bardzo takim językiem wszechstronnym. W każdym kraju możemy się porozumieć, w tym i w naszej Polsce. Tytuł zawodowy technika, na przykład mechanika. Poszukujemy osób chętnych do pracy w Wydziale Ruchu Drogowego, ale takie osoby, które będą się spełniały zawodowo, które będą miały też te właśnie predyspozycje, będą wiedziały, że to jest służba dla państwa, dla mieszkańców Warszawy, że będą dbać o to bezpieczeństwo na ulicach. Dbamy o to, żeby nie dochodziło do wykroczeń w ruchu drogowym. Kierujemy również ruchem drogowym, kiedy światło jest po prostu wyłączone na skrzyżowaniu. Nasi policjanci biorą również udział w działaniach takich profilaktycznych. Mówimy młodym ludziom, jak postępować, bezpiecznie się poruszać na terenie dróg miejskich, tak? Policjanci również ruchu drogowego przeprowadzają testy na kartę rowerową, więc to są równe takie działania nie tylko na mieście, tak? Ale również w miasteczkach ruchu drogowego.
3: To chyba muszą być też tacy ludzie, którzy po prostu lubią samochody, lubią ruch drogowy.
4: No na pewno muszą być to też pasjonaci, ale wiemy też, że czasami niektórzy mają predyspozycje, a nie mają możliwości w tej chwili, żeby na przykład zrobić sobie prawo jazdy, tak? Ale jest to akurat w tym przypadku jest mile widziane, żeby mieć prawo jazdy kategorii A. Po ukończeniu 18 roku życia wiemy, że większość z nas już ma te prawo jazdy, więc mile by było widziane również prawo jazdy kategorii A.
3: Nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać o tą drogę formalną. Jak złożyć dokumenty, co w tych dokumentach musi się znaleźć i jak wygląda później ten proces?
4: Pierwszym procesem to jest złożenie dokumentów u nas w Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji. Jest to podanie do komendanta stołecznego policji, kwestionariusz osobowy, w którym między innymi wpisujemy wszystkie swoje dane, nasze predyspozycje, jaką szkołę kończyliśmy, więc musimy to potwierdzić dokumentacją, w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź wyższej, jak również książeczkę wojskową z pisem, że jest się przeniesionym do rezerwy kategorią zdrowia. Niemniej jednak teraz często młode osoby przynoszą po prostu zaświadczenie i też jest to dobry dokument, który przyjmujemy.
3: Nie warto chyba jednak zwlekać, bo widzę, że zainteresowanie służbą jest spore. Jak wchodziłem tutaj do budynku, poczekalnia była pełna.
4: Tak, zainteresowanie jest spore. Niemniej jednak osoby, które mają właśnie takie wyjątkowe predyspozycje, my weryfikujemy ten proces kwalifikacji tymi dokumentami, jakimi osoby nam przedstawiają. Więc warto jest zgłosić się do nas jak najwcześniej. Później będą przyjęcia 17 listopada, będą przyjęcia. Niemniej jednak każdego dnia przyjmujemy dokumenty. Dokumenty można złożyć do nas bezpośrednio do Wydziału Doboru Komendy Stołecznej Policji, bądź przez ePUAP można, albo w komendach rejonowych czy powiatowych, jak również Oddziale Prewencji Policji w Warszawie.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Coraz więcej umów o dzieło. Według ZUS-u, porównując pierwsze półrocze tego i ubiegłego roku, ich liczba wzrosła. O szczegółach opowie Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS.
6: W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku liczba wykonawców umów o dzieło wzrosła z 201 900 do 203 700 osób. Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło funkcjonuje już od 2021 roku. Przez 5 lat działalności rejestru zmienił się nieco sposób, w jaki zlecający przekazują dokumenty do ZUS. Blisko 93% wszystkich formularzy RUT w pierwszym półroczu tego roku trafiło do nas drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych PUE e-ZUS. To blisko 483 tysiące dokumentów. Dla porównania, w 2021 roku z tego wygodnego, cyfrowego rozwiązania korzystało niespełna 84% zgłaszających. Ten wzrost o ponad 9 punktów procentowych jasno pokazuje, że przedsiębiorcy ze Śląska i całego kraju cenią sobie swój czas i stawiają na szybki, elektroniczny kontakt z urzędem. Największa ciekawostka kryje się jednak w czasie trwania umów o dzieło, gdyż prawie 28% wszystkich z nich trwało dokładnie jeden dzień. A jeśli spojrzeć szerzej, ponad 61% umów nie trwało dłużej niż 9 dni. Średnia długość wszystkich umów jest znacznie dłuższa i wynosi 39 dni, ale statystyka wyraźnie pokazuje, że umowy o dzieło często służą do realizacji krótkich, konkretnych zadań i najczęściej o to w takiej umowie chodzi. Umowy o dzieło są najczęściej podpisywane z osobami w wieku 30-39 lat i to nie przypadek, że pojawiają się w większości w branżach kreatywnych, technologicznych i specjalistycznych. To właśnie tutaj stosunkowo często można wskazać konkretny efekt pracy. Projekt, tekst, zdjęcie, opracowanie, program czy inne dzieło. Ponad połowa wykonawców pracowała w jednym z trzech sektorów. Informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna lub działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Największy udział podmiotów zgłaszających umowę o dzieło przypada na województwo mazowieckie, prawie 27%, które odpowiada za ponad 1/4 wszystkich zgłaszających. Na drugim miejscu jest województwo śląskie, 10,6%, a na trzecim małopolskie 10,4%. Analiza statystyk umów o dzieło przynosi także inne interesujące wnioski. Otóż na jednym formularzu RUT zlecający może wykazać maksymalnie 10 umów z danym wykonawcą. Przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają pojedyncze kontrakty. Aż 79% formularzy zawierało tylko jedną umowę. Formularze wypełnione do pełna, czyli zawierające maksymalnie 10 umów, stanowiły 5% ogółu.
5: Nie wszystkim odpowiada taka forma zatrudnienia. Dlatego Katowice ruszają z programem, który ma podnieść kwalifikacje mieszkańców, by ci mieli szansę na etat, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
7: Wiemy o tym, że bardzo często dla pracowników najważniejsza jest stabilizacja i to, żeby to właśnie nie była śmieciowa umowa, a normalna umowa o pracę. Stąd program, na który przeznaczonych zostanie ponad 1 milion złotych. Natomiast większość środków w ramach tego programu jest pozyskiwana z zewnętrznych źródeł, w tym przede wszystkim z środków Unii Europejskiej, bo ponad 900 tysięcy złotych to są właśnie pieniądze unijne. 125 osób ma skorzystać z tego programu. To są osoby, które pracują właśnie na terenie miasta Katowice, ale zatrudnione właśnie na podstawie umów krótkoterminowych lub umów cywilnoprawnych. W tym szacujemy, że co najmniej 67 osób to powinny być kobiety, bo chcemy, żeby te szanse były tutaj wyrównane. I każdy uczestnik rozpocznie udział w tym programie od spotkań z doradcą zawodowym i opracowania takiego indywidualnego planu działania. Dzięki temu to wsparcie zostanie dopasowane właśnie do doświadczenia danej osoby, ale także do predyspozycji tej osoby oraz do jej planów zawodowych. Uczestnicy tego projektu będą mogli wybrać szkolenia i kursy odpowiadające właśnie na ich indywidualne potrzeby. Wśród dostępnych form wsparcia będą m.in. kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, będą to szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, będą szkolenia z zakresu nowych technologii IT, będzie rozwój kompetencji miękkich, ale też zdobywanie umiejętności potrzebnych w sektorze zielonej gospodarki, czy też szkolenia związane z regionalnymi i lokalnymi specjalizacjami rynku pracy. pracy. To będą szkolenia realizowane indywidualnie, co pozwoli rzeczywiście odpowiedzieć na potrzeby uczestników, ale też oczekiwania pracodawców z regionu. Realizacja tego projektu rozpocznie się 1 stycznia przyszłego roku i będzie trwać do końca grudnia przyszłego roku.
5: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie.

0: Przesłuchany napastnik z Jarosławia, choć przesłuchany to duże słowo. Przedwojenna ustawa, w przygotowaniu szczegóły poznamy lada dzień. Nie ma winnych wlotu rosyjskich dronów do Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Udało się przesłuchać napastnika z Jarosławia. Igorem, podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabicia 4 innych osób, za zgodą psychiatrów porozmawiał ze śledczymi. To znaczy przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. 31-latek, który zaatakował 2 tygodnie temu, może trafić za kraty na całe życie. Stan jego najciężej poszkodowanych ofiar poprawił się i jest stabilny.

0: Port Kraków wydał dla nich przewodnik i razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym zaprzągł firmy do szukania rozwiązań potencjalnych problemów, mówi Anna Wieczorek z KPT.
1: 12 polskich firm rozwija rozwiązania z różnych obszarów: cyberbezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, ochrony infrastruktury, monitoringu czy zarządzania danymi.
0: To są projekty systemu ostrzegania mieszkańców czy monitorowania krytycznej infrastruktury.
2: Prawda Antyradia.
0: Ile zarabiają mieszkańcy? Jak spędzają wolny czas? Czy chorują? Czym jeżdżą do pracy? I czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z Urzędu Miasta.
3: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. 73,5% gospodarstw bez istotnych problemów technicznych. Czy głos młodych? Prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
0: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca wrocławian i mieszkańców okolicznych gmin. Na zegarach mamy teraz 6:32. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Pogromcy duchów podobno szykują świąteczny powrót. Według Daniela Richmana Sony pracuje nad filmem Ghostbusters – Koszmar na 34. ulicy. Tytuł sugeruje bożonarodzeniowy klimat, nawiązuje do Cudu na 34. ulicy z 1994 roku. Scenariusz ma pisać Josh Miller, współtwórca Sonika i Dzikiej Nocy. Sony niczego nie potwierdza. Transformers wracają do korzeni. Steven Spielberg ma nadzorować nowy film, a Michael Bay rozmawia o reżyserii. Akcja będzie współczesna, Shia LaBeouf nie wróci. Daty premiery na razie nie ma. To jeden z pierwszych ruchów po przejęciu Warnera przez Paramount. Koncern działa już jako Skydance. Jego szef, David Ellison, zapowiada połączenie HBO Max i Paramount Plus. Ale na razie obie platformy zostają osobno. Najpierw mogą pojawić się wspólne pakiety.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Deszcz może dziś padać w zachodniej części kraju i na południowym wschodzie. Na termometrach będzie od 18 stopni w Szczecinie, przez 20 w Poznaniu i w Trójmieście, 22 w Łodzi, Katowicach i w Krakowie, do 23 w Warszawie, Rzeszowie, we Wrocławiu i w Opolu. Chmury jak najbardziej będą, ale przyjaśnień nie powinno też dziś zabraknąć.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Hi-Fi w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: nazywam się Sandra Figurska i zapraszam na poranek w Antyradiu.
1: Dajcie spokój, jak to mam przygody. Naprawdę. W życiu się nie spodziewałam, że to ja akurat o tej porze, a jeszcze o tej porze nigdy się nie wypowiadałem publicznie. Zachęcę was do tego, żebyście spędzili z nami ten uroczy, wyjątkowy i fantastyczny czwartek, który nadciąga. A co się wydarzy, kto to może wiedzieć, to Antyradio.

0: Fi w antyradiu.
1: Aż się chce żyć, jak się słucha takich nagrań z samego rana. Jedno oczko już otwarte, za chwileczkę drugie oczko też się otworzy i będzie można wejść jak w masełko samego rana w ten cudowny czwartkowy poranek. Proszę Państwa, ja nie narzekam na nudę z tego względu, że od 2 tygodni posiadam kotkę, która ma, no już myślę, że ponad 2 miesiące. Oczywiście trwały dyskusje, jak ją nazwać, i coraz częściej przekonuje się, że powinna nazywać się Szatan, zważywszy na to, że jest czarna jak smoła. 10 minut do godziny 7, a po 7, jak zawsze, Bogoda, a potem przeniesiemy się w świat dziecięcych historii, czyli mini hi-fi. A oprócz tego mamy jeszcze kilka interesujących tematów. Do rozdania będą bilety na koncercik. Myślę, że każdy będzie miał okazję i szansę, żeby ustrzelić coś dla siebie. A teraz Republika.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio. Gwiazda.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
7: Play. Rozwiązania dla biznesu.
8: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
9: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
10: W delikatesach Centrum. Do środy. Altejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Light Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Aborcja znów na tapecie. Marszałek Sejmu zapowiada pracę na dziś. Tanie latanie dociera do granicy podwyżki niewykluczone. W tej prawdzie też FIFA z kontrkandydatem dla obecnego szefa.
14: Prawda Antyradia.
15: Minuta po siódmej. Grzegorz Kornacki. Idą wybory. Czas wyciągnąć aborcję z zamrażalnika. Marszałek Sejmu zapowiada powrót do projektów w tej sprawie. Na dziś prezydium Sejmu zwołało komisję. Pytana o szczegóły Barbara Nowacka, bo ją akurat pod ręką miał TVN24, oznajmiła, że koalicja znalazła w tej sprawie złoty środek. Znaczy rozwiązanie, które powinno dostać poparcie także ze strony PSL-u. Posłowie mają ruszyć do pracy nad kwestią aborcji za 2 godziny.
14: Prawda Antyradia.
15: Bez Netanyahu przeszła rocznica ataku Hamasu na Izrael. Chodzi o obchody zorganizowane przez ocalałych i rodziny ofiar, niezależne od państwowych uroczystości. To kolejny przejaw napięć między częścią rodziny a izraelskim rządem.
14: Prawda Antyradia.
15: Drenaż kont odczuwamy nie tylko w domach. Przedłużająca się wojna w Iranie sprawia, że linie lotnicze dochodzą do granic. Dotąd korzystały z zakontraktowanych wcześniej dostaw. W przyszłym roku to się zmieni. Tak mówi prezes Ryanair Polska Michał Kaczmarzyk.
16: Już nie ma linii lotniczych w Europie i na świecie, które mają zabezpieczenie. Więc co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce kupowanie paliwa na tak zwanym stoku, czyli po cenie tej, która jest w danym momencie. To oznacza jedno. Jeżeli paliwo nie stanieje drastycznie do przyszłego sezonu letniego, no to na przyszły sezon letni niestety należy się spodziewać dość sporych podwyżek.
15: Niemożliwych upadków mniejszych linii.
14: Prawda Antyradia.
15: W kółku albo indywidualnie do walki o zdrowie psychiczne Opole obchodzi miesiąc zdrowia psychicznego i zaprasza na warsztaty z psychologami.
2: W Solarisie są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać.
15: Zachęcała Agnieszka Wąkowska z Fundacji Spinacz. Pod koniec października w mieście będzie duża konferencja o zdrowiu psychicznym.
14: Prawda Antyradia.
15: Infantino doczekał się rywala. Były szwajcarski piłkarz Ramon Vega wystartuje w wyborach na prezydenta FIFA. Jest pierwszą osobą, która rzuciła wyzwanie dotychczasowemu, popadającemu w niełaskę szefowi. 55-letni Vega chce zjednoczenia i pilnych reform. Wybory będą w marcu. Jest 7:03. To była Prawda Antyradia.
17: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
15: Od 18 do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Może padać deszcz w Rzeszowie, Krakowie, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Koszalinie czy w Gdańsku. Wieczorem opady dalej są możliwe. Na Dolnym Śląsku, w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem mogą nawet zrobić się intensywniejsze. I wieczorem będzie od 13 do 21 stopni.
17: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
14: Hi-Fi w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: W Antyradiu.
1: The Howlers i Drive to już za nami, a przed nami za chwileczkę bardzo interesujące wyznanie. Przekonajmy się, jakie Bóg ma dziś plany.
2: Stęskniłem się, żuczki wy moje, dlatego dziś oto rozciągam nad wami niebiosa pełne łaskawości. Od morza zsyłam wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i staniecie sobie na raz ze słońcem twarzą w twarz. No tak, tak, ja też lubię Manam. Tam do 14 stopni, a w sercu kraju nawet do 15, ale z chmurkami, na południu opady, ale luz, tym razem to nie potop. Stopni daje 12.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: 20 minut po godzinie 7, proszę Państwa, no nie dowierzam, że Mikołaj może przyjść tak wcześnie. Okazuje się, że kilka popularnych sieci handlowych już postanowiło postawić na świat Bożego Narodzenia, czyli bombki, tej wszelkiej maści, gadżety, Mikołaje, ozdoby choinkowe. No i oczywiście jest to szansa dla wszystkich, którzy mają problem, żeby zdążyć z tymi prezentami. Pomyślcie sobie, czy to nie byłoby cudowne 24 października na 2 miesiące przed prawdziwymi świętami Bożego Narodzenia zrobić sobie tak zwany trening, czy zdążę kupić prezent i dostać coś od kogoś, co byście chcieli dostać 24 października, żeby później 24 grudnia dostać to jeszcze raz, tylko oczywiście jako inny gadżet. Wyślijcie nam to na WhatsAppa numer 797 40 30 20.

Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy.

0: Grzegorz Kornacki. Awantura o kasę dziś przy Wiejskiej. Sejm szykuje się na debatę o przyszłorocznym budżecie. Założenia są takie: PKB wzrośnie realnie o 3%, inflacja do 3% nie dobije. Dobiją nas natomiast wydatki na poziomie blisko 980 miliardów złotych. Przy dochodach niedochodzących do 700 miliardów to daje ponad 280 miliardów złotych deficytu. Wspomniane miliardy mają pójść przede wszystkim na bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój gospodarki.
1: Prawda antyradia.
0: Sąsiedzi nie wierzą Rosji. Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wzmacniają kontrolę sanitarne na granicach. To odpowiedź na incydent w Irkuckim Instytucie Badania Dżumy. Po tym, jak jedna z pracownic zbiła tam probówkę, zmarły już dwie osoby. Na Kremlu mówią, że nie ma problemu. Stany Zjednoczone w związku z tą sprawą wezwały swoich obywateli do wyjazdu z Rosji. Podobny komunikat wydała Polska.
1: Prawda antyradia.
0: Ludzie uciekają z Rosji też z innych względów. Fińska Straż Graniczna donosi, że coraz więcej osób próbuje nielegalnie przedostać się do jej kraju. Ci ludzie coraz częściej mają wojskową przeszłość.
1: Prawda antyradia.
0: Jak dzieci we mgle, to nie w Krakowie. Na lotnisku w Balicach działa już zmodernizowany system naprowadzania samolotów. Na początku przyszłego roku będzie jeszcze lepszy, zapewnia prezes Łukasz Stroteński.
2: Jesteśmy na finiszu prac nad drugą kategorią. W tym momencie trwają już raczej sprawy proceduralne niż inwestycyjne. Te już się zakończyły. Wymieniliśmy bardzo mocno światła na naszej drodze startowej. Wprowadziliśmy już też nowe procedury. Teraz trwają odbiory, audyty, weryfikacja poprawności działania całego systemu.
0: Mgły w zeszłym roku uziemiły na Kraków Airport 14 samolotów.
1: Prawda antyradia.
0: Literacki Nobel przed nami. Dziś decyzja Akademii, a w przyszłym tygodniu nowa książka polskiej noblistki. Duża premiera jest zaplanowana na środę we wrocławskiej hali stulecia. O nowej powieści Olgi Tokarczuk mówi Katarzyna Janusik z Wrocławskiego Domu Kultury.
3: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli. Opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
0: Akcja dzieje się w 1946 roku. Jest 7:34.
1: Sport w antyradiu.
4: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynam od Szanghaju, gdzie Hubert Hurkacz zmierzy się z Jamesem Duckworthem w pierwszej rundzie turnieju ATP, rozgrywanym na kortach twardych. Polak grał z Australijczykiem dwa razy. Oba spotkania wygrał. Zwycięzca tego meczu w kolejnej rundzie zmierzy się z asem Nowakiem Dziokowiczem. Start godzina 8:00. W Pekinie trwa turniej China Open. Dziś odbędą się dwa mecze ćwierćfinałowe pań. O godzinie 9:00 Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową. Następnie Jekaterina Aleksandrowa sprawdzi się z Mirą Andrzejewą. Start 13:00. Wilki morskie od zwycięstwa rozpoczęły rywalizację FIBA Euro Cup. W pierwszej kolejce King Szczecin pokonał Nitra Blue Wings 88-81. Gratulacje!
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia, choć opadów deszczu będzie więcej niż w ostatnich dniach. Tak w ciągu dnia, jak i wieczorem. Nocą będzie padać w Rzeszowie, może padać w Krakowie, Katowicach, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie czy w Szczecinie. I nocą spodziewamy się od 7 maksymalnie do 11 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Hi-Fi w antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: RFI w Antyradiu.
1: Za kwadrans, godzina 8, spokojnym leszczem przesuwamy się z samego rana. Przypominamy, że czekamy na wasze zgłoszenia na WhatsAppie, a numer do nas 797-40-30-20, a numer taki stacjonarny to 321-321-600. No i czekamy na zgłoszenia, jaki prezent chcielibyście dostać 24 października, żeby ewentualnie 24 grudnia wypełniło się już całkowicie. Napisał do nas na hi@antyradio.pl Bogdan z Bydgoszczy, że chętnie by przytulił piątą część szklanej pułapki na Blu-rayu w październiku, a pod choinkę uśmiechnąłby się szeroko, gdyby dostał cztery części w jednym zestawie. Bardzo dobra koncepcja. Zobaczymy, czy Mikołaj ma takie plany.

Bardzo lubię ten kawałek, on mnie zawsze tak nastraja optymistycznie i sobie wyobrażam, że gdybym wszedł do pracy, to w podskokach. Proszę Państwa, za 10 minut godzina 8 i pomyślałem, jaki to trzeba mieć łeb dziś, żeby to wszystko pomieścić, te wszystkie piny do kart, wszelkiej maści numery, które musisz zapamiętać. Na przykład do tego antyradia zadzwoń 321-321-600, a teraz jeszcze dochodzi ten WhatsApp 797-40-30-20. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy dostali sygnał, że od tych wszystkich numerów to gdzieś w okolicach Mielca kury przestały się nieść. No ale co można zrobić? Każdego dnia dochodzą nowe numery, człowiek musi to wszystko spamiętać, a kiedy już będzie pamiętać, to w każdej chwili może wykorzystać, a Jezus na pewno się ucieszy. A dlaczego? A dlatego, bo gdyby się nie ucieszył, to co by się stało? Nic. Jezus lubi się cieszyć i o tym zaśpiewa Genesis.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Gramy najlepszy rock. R.E.M. That's me in the corner. That's White Stripes. Queen. U2. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Muzyka i głos.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
9: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłam.
10: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Nożownik ze Strołęki nie chciał poprzestać na nożu. Śledczy zabezpieczyli ładunek wybuchowy. Trump zasadza się na Iran. Kolejne ataki w drodze. W tej prawdzie będzie też truflowa wyprawa z kokainą w pysku.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Na ataku nożem miało się nie skończyć. 19-latek, który zranił wczoraj w szkole w Ostrołęce 9 osób, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Według informacji prokuratury ta bomba prawie została zdetonowana. Z plecaka zaczął wydobywać się dym. W porę zareagowali jednak uczniowie i nauczycielka w sali. Wyrzucili ładunek przez okno. To mogło uratować im życie. Inni też zabezpieczali się przed agresorem.
17: Część uczniów samodzielnie opuściła budynek, ewakuując się. Natomiast część została na miejscu w budynku i po prostu pozamykali swoje sale lekcyjne.
16: Mówił Adam Stupski ze Straży Pożarnej. Napastnik Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach, kilkaset metrów od szkoły.
15: Prawda Antyradia.
16: Zamknięcie porodówki w Dąbrowie Górniczej. Zagłębiowskie Centrum Onkologii planuje zakończenie przyjmowania porodów i koniec działalności sali porodowej oraz oddziału noworodkowego. Jak mówią w placówce, chodzi o koszty, zmiany demograficzne i rozwój leczenia onkologicznego. W tym roku w szpitalu nie było nawet 300 porodów, co i tak jest wzrostem w porównaniu z zeszłym rokiem.
15: Prawda Antyradia.
16: Nie ma ostatecznych decyzji, ale gotowość jest. Pentagon nakazał wojsku przygotować się do wznowienia dużych działań wojennych przeciwko Iranowi. Donald Trump może nakazać uderzenie jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA.
15: Prawda Antyradia.
16: Za pierwszym razem nie wyszło, ale nie składają broni. Grupa referendalna w Chorzowie drugi raz spróbuje odwołać prezydenta miasta.
18: Grupa referendalna zarzuca prezydentowi Chorzowa m.in. zamieszanie i problemy związane z zamkniętą estakadą, wyjaśnia pełnomocnik grupy Jarosław Rejek.
19: Problem związany z estakadą, z ulicą Wolności i centrum, ze szpitalami miejskimi gwałtowne wzrost zadłużenia.
2: zadłużenia. Obszar związany z młodymi osobami, mieszkańcami Chorzowa.
9: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać, nie mają jak dojeżdżać do pracy, wszystko jest sparaliżowane. Przedsiębiorcy omijają te miasto z daleka i tak naprawdę te miasto powoli umiera.
18: Dodaje Patryk Strużyna. Inicjatorzy rozpoczynają teraz zbieranie podpisów poparcia. By do referendum doszło, muszą mieć ponad 7 tysięcy ważnych podpisów. Mają na to 60 dni. Paulina Kozioł, Antyradio.
15: Prawda Antyradia.
16: Wyprawa na trufle zakończona z kokainą wartą 100 tysięcy złotych, jak się okazuje, to czasem możliwe we Włoszech. Piorun, pies na grzyby, znalazł kokainę w zaroślach. Właściciel wezwał służby.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Ostatni dzień niezłej pogody dziś przed nami będzie do 23 stopni. Jutro maksymalna temperatura to 16 stopni i tak ma być w Rzeszowie. 15 stopni będzie jutro w Warszawie czy we Wrocławiu, a w Olsztynie 13. Deszcz może jutro padać na zachodzie i na północy, dziś w całej zachodniej części kraju i na południowym wschodzie.
15: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: Hi-Fi w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Jest już 11 minut po godzinie 8. To jest bardzo dobry moment, żeby zapytać naszych malutkich, milusińskich przyjaciół, co sądzą o temacie, który jest obecnie niezwykle gorący i elektryzuje wszystkich kierowców. Mini Hi-Fi.
2: Skąd się bierze paliwo?
3: Paliwo bierze się, myślę, że na przykład z różnych, na przykład fabryk.
4: Z ropy bierzemy paliwo, z tego się robi paliwo właśnie, z ropy.
5: Wiem, mój tata pracuje, jego firma wydobuje ropę z podziemi i właśnie to się bierze z ropy, na przykład z podziemi, morza.
6: Z podziemi może?
7: Ze stacji, możemy z auta. Ale ja bym nie brał, bo jakbym zabrał, mu tata by się wkurzył.
2: A dlaczego paliwo jest takie drogie?
3: No, dlatego, że bez paliwa nigdy byśmy nie mogli pojechać.
5: No, bo chyba ropy jest coraz mniej.
6: Wyczerpuje się? Bo już jakby ludzie zużyli dużo i już się wyczerpuje? Nie wiem.
1: Ależ wspaniałe odpowiedzi. Wyczerpuje się. Mam nadzieję, że to nie nastąpi zbyt szybko. Jeszcze będziemy mogli troszeczkę pojeździć. Zresztą dzieci zawsze wiedzą lepiej.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: A my, proszę Państwa, wróćmy jeszcze na chwilę do tematu paliwa. Okazuje się, że konstruktorzy zespołu Iron Warriors, który działa przy Politechnice Łódzkiej, ustanowili nowe rekordy Polski w energooszczędności. Zbudowali ulepszony pojazd spalinowy, który pokonał 837 km na jednym litrze benzyny, a bolid elektryczny przejechał aż 2267 km na litrze paliwa. No i oczywiście okazuje się, że Iron Warriors nie zamierzają poprzestawać na takich osiągnięciach i postanowili, że pójdą za ciosem. Czyli zrobią coś, co przejedzie jeszcze więcej. Może teraz czas na walerianę. Na jednym litrze waleriany można by było przecież jechać na spokojnie i kierowca by się w ogóle nie denerwował, jeżeli chodzi o ceny. Wspaniały numer. Idealnie pasuje o tej porze.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Czyta lektor AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD. Arcade Fire. Happy Set. Save No More. Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Praworządność, hasło odmieniane przez 8 lat przez wszystkie przypadki, wraca do Sejmu. Nocny pożar sklepu i alert RCB w Śląskiem. W tej prawdzie też prezydencki poker. Trump wychwala Nawrockiego. Nawrocki staje w ringu.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Praworządność, nośne hasło w poprzednich latach, wraca dziś do Sejmu. Wieczorem posłowie zajmą się ustawą praworządnościową właśnie. Jej cel to uporządkowanie statusu nieprawidłowo powoływanych sędziów. Projekt przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS z dwóch poprzednich kadencji, czyli od 2019 do maja tego roku. Sędziowie, których nowe przepisy obejmą, mają wracać na wcześniej zajmowane stanowiska albo do poprzednich zawodów.
4: Prawda Antyradia.
5: Nocny pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień pojawił się na dachu sklepu, w miejscu, w którym były panele fotowoltaiczne. Żywioł zajął powierzchnię jakichś 500 metrów kwadratowych. Ludzie, którzy byli w środku, wyszli sami jeszcze przed przyjazdem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Na miejsce przybyło ponad 20 zastępów straży pożarnej.
4: Prawda Antyradia.
5: Do 22 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Pryłuki. Miasto w obwodzie czernichowskim zostało zaatakowane przez Rosję wczoraj. Nadal trwa usuwanie gruzu w miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety. Rannych zostało 55 osób. Celem wczorajszych ataków były też m.in. Kijów, Dniepr czy Zaporoże.
4: Prawda Antyradia.
5: Więcej nowych mieszkań w Polsce. Do sierpnia były ich 132 tysiące, o 4,5% więcej niż przed rokiem. Najwięcej oddali deweloperzy, ponad 80 tysięcy.
6: W skali kraju buduje się dużo, ale między województwami są spore różnice, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: Zdecydowanym liderem jest województwo mazowieckie. Tu w okresie od stycznia do sierpnia tego roku oddano do użytkowania ponad 26 tysięcy mieszkań.
6: Na drugim miejscu jest...

0: boksu i byłym mistrzem świata. Więcej sportu już za chwilę w Antyradiu. Na zegarach jest 8:32.
1: Sport w Antyradiu.
2: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. W Bielsku Białej rozpoczął się turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w futsalu kobiet. W pierwszym spotkaniu Polki w wielkim stylu wyczesały Belgijki 7-0. Dziś nasze dziewczęta sprawdzą się z Norwegią. Start 18:30. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Wisły Płock zagrają na wyjeździe z Vardar Skopje. Nafciarze mają na koncie 2 punkty, zajmują 3. miejsce w grupie. Drużyna z Macedonii Północnej to trudny rywal, a to zapowiada duże emocje. Start 20:45. W czwartej kolejce koszykarskiej Euroligi Bayern Monachium zagra z Virtus Bologna, Panathinaikos Ateny z Fenerbahce Stambuł, a Real Madryt zmierzy się z Partizanem Belgrad. Start 20:45.
0: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Tak ciepło ma być w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu czy w Rzeszowie. 21 stopni będzie w Olsztynie, 19 w Koszalinie, a najmniej 18 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Deszcz może padać na zachodzie, na północy i na południowym wschodzie kraju.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: Za 20 minut godzina 9. Przesuwamy się pomalutku w poranku. Proszę Państwa, ten czwartek nabiera kolorytów. Jest bardzo ładna grafika, a to oznacza, że dziś zapowiada się kolejny wyjątkowy dzień. A ja jadę oddać DVD do naprawy, bo mi nie czyta płyt. No, może Wy macie jakieś sposoby, jak to zrobić, żeby czytało te płyty, bo no jest to dla mnie problem. Uwielbiam oglądać stare filmy, a tu no nie mogę odpalić tego filmu. Nie wiem, czy to można jakimś spirytusem przetrzeć, może octem, a może powinienem rozkręcić, ale czy ja to potem złożę, jak ja mam do tego dwie lewe ręce i co, i zostanę z tym rozgrzebanym DVD, a tak to bym sobie chętnie pooglądał i czuł się jak w niebie. 321-321-600, a do wygrania będą bileciki na koncerci grupy SBB, który już niebawem pojawi się, gdzie? W warszawskiej Stodole 13 października.

0: Fi w Antyradiu.
1: No i proszę Państwa, mamy 11 minut do godziny 9. Ja wiem, że z tym DVD to może dla Was to nie są jakieś ważne sprawy, ale z mojego punktu widzenia, no jest to poważny temat i staram się tu uzyskać pomoc, jakbym przyszedł gdzieś do jakiegoś zakładu, gdzie udzielają takiej pomocy. No i okazuje się, że zawsze można liczyć na Waszą kreatywność. Oczywiście przyznam szczerze, zanim puścimy ten dźwięk, to nie spodziewałem się takiego podejścia do tej historii, ale zresztą sami posłuchajcie.
2: Myślę, że prędzej przetrzyj gardło spirytusem, a będziesz miał takie filmy, jakich nie by produkowali. Pozdrawiam.
1: Też pozdrawiam Ciebie, kolego. Bardzo dobry telefon, bardzo dobra rada, ale nie wiem, czy to jest akurat w sam raz dla mnie, bo obawiam się, że gdybym przetarł gardło spirytusem, to wypadłyby mi oczy i prawdopodobnie nic bym nie zobaczył, a przecież w tej historii chodzi o coś zupełnie innego.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Muzyka i głos AI.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Zarzut dla lekarza znanego z zarabiania kokosów w szpitalu południowym w Warszawie. To nie broń, ale nie mówią nam wszystkiego. Trump o dżumie w Rosji. W tej prawdzie też wielka ewakuacja w Szwecji.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Oszustwo na mieniu znacznej wartości. Taki zarzut usłyszał lekarz milioner ze szpitala południowego w Warszawie. Chodzi o przedłużenie nierzetelnych faktur na ponad 500 000 zł.
2: Mówimy to o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w szpitalu południowym na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy niezgodnego z deklaracjami.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dawid K. ma dozór policyjny, nie może też opuszczać kraju.
0: Prawda Antyradia.
1: Kilkudziesięciomilionowe oszustwa podatkowe do rozliczenia. Do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia przeciwko 14 osobom, które miały być członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowały się nielegalnym obrotem akcyzowymi wyrobami i właśnie podatkowymi przekrętami. Szajka działała niecałe 2 lata, od 2014 roku, między innymi w Działdowie i w Elblągu. Schwytanym grozi nawet do 25 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Przekazują nam trochę informacji. Powinni przekazywać więcej. Tak mówi Donald Trump o współpracy z Rosją w sprawie rozbitej probówki z dżumą w Irkucku. Według ostatnich doniesień Daily Mail nie żyją już 2 osoby. Prezydent USA sugeruje, że Rosjanie są bardzo mądrzy, zapewniają, że wszystko mają pod kontrolą. Jego zdaniem cały incydent nie ma związku z bronią biologiczną.
0: Prawda Antyradia.
1: Wielka ewakuacja na położonej na środku Bałtyku Gotlandii. Służby wywiozły kilkuset mieszkańców wyspy. To były ćwiczenia na wypadek wojny. Pierwsze takie od lat 60. ubiegłego wieku.
0: Prawda Antyradia.
1: Chroń dziecko przed internetem. W Warszawie wystartowała nowa odsłona kampanii uświadamiającej rodziców, że warto czasem zajrzeć przez ramię, mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
3: Małe dzieci mają w sieci kontakt z treściami o charakterze erotycznym, a także pornograficznym. Co piąte dziecko i nastolatek do 14 roku życia ma w sieci kontakt z treściami prezentującymi hejt i mowę nienawiści.
1: Organizatorzy przypominają też, że młodsze dzieciaki powinny spędzać przed ekranem najwyżej godzinę dziennie, starsze do 2 godzin.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Deszcz może dziś padać w zachodniej części kraju i na południowym wschodzie. Na termometrach będzie od 18 stopni w Szczecinie, przez 20 w Poznaniu i w Trójmieście, 22 w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie, do 23 w Warszawie, Rzeszowie, we Wrocławiu i w Opolu. Chmury jak najbardziej będą, ale przejaśnień nie powinno dziś też zabraknąć.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.

0: RFI w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 9. Ostatnie mecze polskiej reprezentacji w piłce nożnej nie napawają optymizmem. Polacy jak nikt potrafią zapewnić rozrywkę w wieczory, kiedy to wychodzą na murawę i grają w piłkę. Firma, która nazywa się Football Meets Data, oceniła nasze szanse, jeżeli chodzi o awans na Mistrzostwa Europy, które w 2028 roku odbędą się w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii od 9 czerwca do 9 lipca. Polacy będą losowani z trzeciego koszyka, a to oznacza, że trafi nam się do tego koszyka parę tuzów, no i lekko nie będzie. Tylko 37% szans mamy na to, żeby wywalczyć awans na Mistrzostwa Europy. Więcej od nas dają Słowacji, na przykład 47, Kosowo także, Irlandia Północna 50, Słowenia 54. Patrząc na nasze popisy, to cud, że my w ogóle jesteśmy w jakimś koszyku

No i proszę Państwa, jest 9:20. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego mojego nieszczęsnego DVD. Dostałem bardzo interesującego maila od Janka, który napisał: instrukcja naprawy DVD wersja rockowa. Krok pierwszy: Highway to Hell. Sprawdź, czy DVD jest podłączone do prądu. Jeśli nie, gratulacje, naprawione. Krok drugi: Knocking on Heaven Door. Delikatnie zapukaj w obudowę. Jeśli nie pomoże, zapukaj mocniej. Jeśli nadal nie działa, przestań. Krok trzeci: Enter Sandman. No i tu tak: wyłącz urządzenie, odczekaj 30 sekund i włącz ponownie. To w sumie elektroniczny odpowiednik drzemki po 3-dniowym festiwalu rockowym. Smoke on the Water to krok czwarty. Jeśli z odtwarzacza wydobywa się dym, odłącz sprzęt od prądu. Nie wdychaj, nie dotykaj, nie zalewaj wodą. No i tak dalej. Jeszcze piąty, szósty: I want to break free. Siódmy: Nothing else matters. I the final countdown, krok dziesiąty. Dziękuję Ci bardzo, Janku. To na pewno lepsze niż ten spirytus w gardle. Postaram się wykorzystać chociaż jeden, a jeżeli się nie uda, to prawdopodobnie będę musiał zabulić u specjalisty, ale jeżeli to dźwignie i będę oglądał te filmy, to wszystko dzięki Waszym propozycjom.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
3: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie! Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Nożownik nie chciał skończyć na nożu. Prokuratura też nie skończy na obecnych zarzutach za atak w Ostrołęce. Ostrzelany bus szkolny w Pomorskiem. W tej prawdzie też kolejne podejście do próby odwołania prezydenta miasta.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Nie skończy się na zarzucie o usiłowanie zabójstwa, tak mówią śledczy o nożowniku i jak się okazuje bomberzy z Ostrołęki. Jakub Z. zaatakował wczoraj w szkole, ranił 9 osób w placówce i jej okolicach. Jak się później okazało, chciał też doprowadzić do eksplozji bomby domowej roboty. Plecak z ładunkiem zaczął dymić w jednej z sal i został wyrzucony przez okno. Dzięki temu prawdopodobnie nie doszło do wybuchu. Sam napastnik został zatrzymany na miejskiej plaży, kilkaset metrów od szkoły, kilkadziesiąt minut po ataku. Wszystkie szkoły w Ostrołęce organizują dziś pogadanki o wydarzeniach. Prezydent miasta zarządził, żeby do placówek nie wpuszczać postronnych osób.
4: Prawda Antyradia.
5: Ostrzelanie busa szkolnego tymczasem mamy w Skarżewach w Pomorskiem. Ktoś ostrzelał z broni pneumatycznej pojazd zaparkowany przy zespole szkół publicznych. Było 15 strzałów. Lokalne władze proszą o pomoc w ustaleniu sprawców.
4: Prawda Antyradia.
5: Nie ma prądu, pada internet, telefony nie działają. Co robić? Fort Kraków przygotował poradnik dla samorządów na czas kryzysu.
6: Samorządowcy muszą być gotowi, mówi Bartosz Józefowski z Fort Kraków.
7: Kluczowe są cyfrowa odporność, zapasowa łączność, jasne procedury działania.
6: W poradniku jest na przykład o przygotowaniu alternatywnego miejsca do zarządzania kryzysowego, ale działania nie kończą się na radach. Razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym szukają konkretów.
7: 12 polskich firm właśnie rozwija rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, ochrony infrastruktury, monitoringu, zarządzania danymi.
6: Są konsultacje z przyszłymi użytkownikami, mówi dr Anna Wieczorek z KPT.
8: Firmy technologiczne muszą dobrze zrozumieć, w jakich warunkach ich rozwiązania będą wykorzystywane.
6: Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Będzie druga próba odwołania prezydenta Chorzowa. Rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Za pierwszym razem nie udało się zebrać wystarczającego poparcia, bo było za dużo nieważnych podpisów. Teraz będzie inaczej, zapewnia pełnomocnik grupy referendalnej Jarosław Rejek.
9: Mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. Będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze. Była kwestia braku na przykład numeru mieszkania, bo to był jeden z tych powodów, za których był odrzucany.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Czy polska drużyna piłkarska seniorów musi się nazywać polską reprezentacją? Nie mogą być na przykład drużyną PZPN-u albo...
2: Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.

0: w Antyradiu.
1: 18 minut do godziny 10. Bardzo przyjemny jest ten kawałek. Tak mnie natchnęło teraz, że może to jest ten dzień, kiedy powinniśmy sobie zafundować coś ekstra od życia. Dlaczego zawsze ma być tak, że pod górkę? Wiecie, jak to jest. Wstajesz rano, w ogóle myślałeś, że będziesz gdzie indziej, a jesteś tu, gdzie jesteś. No i co? No i nic. Jesteś tu, bo gdzie masz być? Przecież masz być gdzie indziej, a skoro jesteś tu, to na pewno nie ma ciebie tam. Czyste szaleństwo. Na tym polega właśnie ta cała magia. I ja też pomyślałem, że sobie dziś zafunduję coś obrzydliwie drogiego. Mam nadzieję, że żona nie słucha. Ona by mi dała drogie rzeczy. A jeszcze jak mnie ten mój czarny kocur podrapie, to już na pewno będę miał super dzień. Dobra. Co ja tu będę wam opowiadał? Róbcie jak chcecie. Ja tylko podpowiadam, żeby każdemu było dobrze. Nie czajnikujmy się, bo życie jest krótkie. A jak byłbym kocurem, to już bym wiedział, co zrobić. Ozzy.

0: w Antyradiu.
1: Zapowiada się zwariowany czwartek. Co by nie mówić, hi-fi, ale po tym programie to bliżej mi do hi-świr. Życzę Państwu kapitalnego dnia, bo czuję spojrzenie na plecach i zdaję sobie sprawę, że patrzy na mnie najwyższy, a on zawsze wie najlepiej.
2: Stęskniłem się, żuczki wy moje, dlatego dziś oto rozciągam nad wami niebiosa pełne łaskawości. Od morza zsyłam wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i staniecie sobie na raz ze słońcem twarzą w twarz. No tak, tak, ja też lubię Manam, tam do 14 stopni, a w sercu kraju nawet do 15, ale z chmurkami, a na południu opady, ale luz, tym razem to nie potop. Stopni daje 12. Amen.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki.
1: Nie łykaj wszystkie.

0: is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
0: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosja znów atakuje Ukrainę. Karambol na 7 aut w Śląskiem. Są utrudnienia. W tej prawdzie też hiszpańskie protesty po śmierci eksmitowanej seniorki.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Lubuskie spocznij, lubelskie i podkarpackie. Jest alert RCB. Rosja atakuje Ukrainę. Polskie lotnictwo zostało poderwane do obserwowania sytuacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Zderzenie 7 aut na czwórce w Rudzie Śląskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 323 kilometrze w stronę Katowic da się przejechać tylko pasem awaryjnym.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta ciszy w środku wielkiego protestu to Madryt i walka o zmiany w mieszkalnictwie, czyli po prostu łatwiejszy dostęp do własnych czterech kątów. Cisza była momentem uczczenia 87-latki, od której zaczął się cały ruch. Została eksmitowana z lokalu, który wynajmowała przez kilkadziesiąt lat. Teraz zmarła. W centrum hiszpańskiej stolicy rozbitych zostało kilkaset namiotów. Noce spędza w nich około 2000 osób. Kraj tymczasem szykuje się na przedterminowe wybory, do których akcja w Madrycie doprowadziła.
1: Prawda Antyradia.
0: Drenaż kont odczuwamy nie tylko w domach. Przedłużająca się wojna w Iranie sprawia, że linie lotnicze dochodzą do granic. Dotąd korzystały z zakontraktowanych wcześniej dostaw. W przyszłym roku to się zmieni. Tak mówi prezes Ryanair Polska Michał Kaczmarzyk.
2: Już nie ma linii lotniczych w Europie i na świecie, które mają zabezpieczenie. Więc co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce kupowanie paliwa na tak zwanym stoku, czyli po cenie tej, która jest w danym momencie. To oznacza jedno, jeżeli paliwo nie stanieje drastycznie do przyszłego sezonu letniego, no to na przyszły sezon letni niestety należy się spodziewać dość sporych podwyżek.
0: I możliwych upadków mniejszych linii.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak dzieci we mgle, to nie w Krakowie. Na lotnisku w Balicach działa już zmodernizowany system naprowadzania samolotów. Na początku przyszłego roku będzie jeszcze lepszy, zapewnia prezes Łukasz Strutyński.
3: Jesteśmy na finiszu prac nad drugą kategorią. W tym momencie trwają już raczej sprawy proceduralne niż inwestycyjne. Te już się zakończyły. Wymieniliśmy bardzo mocno światła na naszej drodze startowej. Wprowadziliśmy już też nowe procedury. Teraz trwają odbiory, audyty, weryfikacja poprawności działania całego systemu.
0: Mgły w zeszłym roku uziemiły na Kraków Airport 14 samolotów. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Do 23 stopni jeszcze dziś. W ciągu dnia, choć opadów deszczu będzie więcej niż w ostatnich dniach, tak w ciągu dnia, jak i wieczorem. Nocą będzie padać w Rzeszowie, może padać w Krakowie, Katowicach, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie czy w Szczecinie. I nocą spodziewamy się od 7, maksymalnie do 11 stopni.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 10, nawet z porządnym hakiem 11 minut. Proszę Państwa, dziś pogrzebiemy w śmieciach, dziś będzie rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Happy Set 15 października w warszawskiej Stodole. A społeczny researcher pan Wojciech zawiadamia, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bączka. Bardzo ładne. Także dzień zabierz swojego pluszowego misia do pracy. I pomyślałem sobie, że dzisiaj przyjechałem autem, w którym na masce, na grillu mam prosiaczka takiego pluszowego i myślę, że to akurat chyba podciągnąć się da. Mamy też Dzień Pierogów, pyszota. Światowy Dzień Wzroku, uj, trzeba dbać o wzrok. Międzynarodowy Dzień Offroadu, a byłem ostatnio moim automobilem na offroadowej trasie, tylko że mam takiego miejskiego lowridera zdobionego z tego auta i nie wjechałem w błoto. Także Dzień Doręczyciela Gazet, ciężka robota. No i Międzynarodowy Dzień Lesbijek. 8 października 1976 roku oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, tak zwaną Gierkówkę. Co by pan pierwszy sekretarz wygodnie docierał do domu i do pracy? Proszę Państwa, jedziemy. Uwielbiam ten numer.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam znajdziemy na antenie Motowizji? Otóż w sobotę 10 października Motowizja zamienia się w arenę wielkiego ścigania z wieloma ciekawymi programami od NASCAR i wyścigów z udziałem Roberta Kubicy przez GT Challenge Europe, wyścigi ciężarówek, Drift Masters, aż po legendarne Isle of Man TT. Wyścigowa sobota w Motowizji. Siódma edycja jurajskiego Pucharu Częstochowy była nie tylko sportową rywalizacją, ale i motoryzacyjnym widowiskiem wyjątkowej scenerii centrum miasta. Podsumowanie tego wydarzenia będzie można obejrzeć w Motowizji w niedzielę 11 października o 18. Kierowcy pucharowej serii NASCAR osiągnęli półmetek fazy The Chase. Zbliżają się decydujące wyścigi sezonu 2026, a najbliższe z nich w Charlotte i Phoenix. Zobaczycie je na żywo w Motowizji. Ten pierwszy już w niedzielę 11 października o godzinie 21. Dziś wieczorem o 21 także na antenie telewizji premiera Motośladu. W dzisiejszym odcinku dr Rafał testuje nowego Indiana. Przypominamy historię największego rywala Harley'a Davidsona i sprawdzamy też, jak to hamuje, bo przecież cały czas mówimy o jednej tarczy hamulcowej z przodu. Oprócz tego zaglądamy do Michała z Vintage Garage, który prezentuje skuter Berlin. Był to kiedyś synonim luksusu, ale też nietypowych rozwiązań technologicznych. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego. Dziś około 18 pojawi się tam kolejny odcinek, który po wykorzystaniu przez Motowizję mogę Państwu przekazać. Zdjęcia i rolki pojawiają się na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borsewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
13: czyta lektor AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

samochodów i motocykli z polskimi rejestracjami. Większość z nich bierze udział w procederze oszukiwania tamtejszego fiskusa i ubezpieczycieli. Niestety także polskich, ponieważ te samochody mają trochę więcej i motocykle wypadków, a później obciążają nasz budżet.

0: kończy się ta godzina z Antyradiem. Twisted Sister w Antyradiu kończy muzycznie przynajmniej ten element. Za chwilę prawda, pełna kultura i pogoda.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Znów atak w szkole, nie żyje woźna z placówki podwyżkowe. Mokro od ataku w sierpcu policja zatrzymała nastolatka z nożami. W tej prawdzie będzie też dobry piesek, choć nie dla dealerów.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Atak w szkole podwyżkowym na Mazowszu. 15-latek rzucił się na woźną. 37-letnia kobieta zmarła mimo reanimacji. Ranny jest dyrektor, który obezwładnił napastnika.
0: Prawda Antyradia.
12: O krok od ataku w sierpcu. Policja zatrzymała 17-latka, który miał w plecaku dwa noże. Według informacji służb chłopak planował krwawy atak. Chciał zrobić komuś krzywdę. W internecie szukał informacji o tym, jak się do tego zabrać. Mundrowi dostali cynk od jednego z nauczycieli. Według uczniów, którzy do niego przyszli, nastolatek miał opowiadać o tym, że planuje zrobić coś złego.
0: Prawda Antyradia.
12: To nie koniec. Policjanci szukają sprawcy dwóch alarmów bombowych w szkołach w Ostródzie.
13: Funkcjonariusze wspólnie z policjantem rozpoznania minersko-pirotechnicznego przeprowadzili szczegółowe sprawdzenie obu obiektów. W trakcie działań nie ujawniono żadnych przedmiotów ani okoliczności stanowiących zagrożenie.
12: Mówiła Paulina Jastrzębska z policji. Podobną wiadomość miała dostać placówka w Olsztynku.
0: Prawda Antyradia.
12: Uspokaja się sytuacja we francuskich szkołach. Dziś zamknięte są 224 licea, o 30% mniej niż wczoraj. Uczniowie w kraju domagają się lepszych warunków Ministrów Nauki. Rząd da im odpowiedź do końca miesiąca.
0: Prawda antyradia.
12: Alert RCB dla lubelskiego i podkarpackiego odwołany, obowiązywał przez atak Rosji na Ukrainę.
0: Prawda antyradia.
12: Satelitarny internet dla pasażerów Pendolino. Internet Intercity ruszy z takim pilotażem na przełomie tego i następnego miesiąca. To ma zapewnić dostęp do sieci w miejscach, w których normalnie nie ma zasięgu.
0: Prawda antyradia.
12: Wspólne zakupy kolejowe planują Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Do przetargu na zakup 32 składów wpłynęły dwie oferty.
4: Nowe pociągi mają wyjechać na tory w 2029 roku.
14: Każdy z pociągów może osiągnąć prędkość maksymalną 160 km na godzinę. Mieści on około 180 pasażerów. Oczywiście przewidywane są także miejsca stojące. Będą też takie tak zwane miejsca rodzinne, miejsca na rowery.
4: Mówił Witold Trulka z GZM. Na razie trwa analiza ofert. Jedna z firm za realizację zamówienia zażyczyła sobie 2,5 miliarda złotych, druga blisko 3 miliardy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
12: Wyprawa na trufle zakończona z kokainą wartą 100 tysięcy złotych. We Włoszech poszukiwacz trufli znalazł w Abruzji czystą kokainę. Jego pies, piorun, wskoczył w zarośla i po prostu przyniósł właścicielowi zawiniątka. Ten zaalarmował karabinierów. Dla pioruna wyjście było bardzo udane. Usłyszał przecież, że jest dobrym pieskiem. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11. Czas na pełną kulturę.
15: Mieszko Drescher, zapraszam. Sherlock Holmes doczeka się romantycznej spadkobierczyni. Ma powstać miniserial Scarlett Holmes. Lucy Hale, znana ze Słodkich Kłamstewek, zagra współczesną potomkinię detektywa. Z pomocą Jane Watson będzie rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Sama zakocha się w producencie podcastu, który po cichu szykuje materiał demaskujący jej metody. Choć brzmi jak ukryta prawda, to każdy odcinek ma nawiązywać do innej komedii romantycznej. Premiera w 2027 roku. Emmy, nagrody telewizyjne bez telewizji. Od przyszłego roku galę pokaże wyłącznie platforma Prime Amazona. Umowę podpisano na 6 lat. Transmisja będzie dostępna za darmo w ponad 240 krajach bez abonamentu. Jak dotąd galę pokazywały na zmianę ABC, CBS, Fox i NBC. Wrześniowy termin pozostaje bez zmian.
12: Ostatni dzień niezłej pogody dziś przed nami. Będzie do 23 stopni. Jutro maksymalna temperatura to stopni 16. Tak ma być w Rzeszowie. 15 stopni będzie jutro w Warszawie czy we Wrocławiu, a w Olsztynie 13. Deszcz jutro może padać na zachodzie i na północy. Dziś w całej zachodniej części kraju i na południowym wschodzie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: is Katie by the door.
1: Ostry dyżur w Antyradiu.
2: Mamy prawie 13 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Antyradia. Wczoraj Ostrołęka, dziś Szkoła Podwyżkowa. Następnemu małolatowi odbiło. I tak się zastanawiam, czy jeżeli telewizory wszelakie, ja specjalnie nie wchodzę w szczegóły, telewizory wszelakie opowiadają o tych historiach, to nie jest to taki zapalnik do działania dla kogoś, kto ma jakieś tam jeszcze dylematy. Sława. Proszę Państwa, to jest przerażające, dlatego jak mówię, nie będę kontynuował wywodu, tylko powiem, że może lepiej za dużo o tych sprawach nie gadać i dzięki temu nie zapali następnemu wariatowi w głowie. Jedziemy dalej z Antyradiem.

0: wrzucanie zdjęcia motocykla do internetu. To jeszcze jakoś mogę zrozumieć, nawet z właścicielem dojrzałym. Chyba, że motocykl był po wypadku, no to wtedy lepiej nie wrzucać, bo nie sprzeda się go jako nowego. Albowiem w internecie wszystko zostaje. Zdjęcia z wakacji, pierwszego dnia szkoły czy rodzinnych uroczystości są dla wielu rodziców sposobem na dzielenie się ważnymi momentami życia. Publikowanie treści związanych z dziećmi stało się naturalnym elementem codziennego korzystania z mediów społecznościowych. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo kiedyś, lat temu wiele, robienie zdjęcia dziecku jeszcze na golasa było normalne. Robiło się potem taki bobas w jednorazowej odbitce, jakoś tam funkcjonował w rodzinnym archiwum. Ale teraz wrzucanie podobnych zdjęć do internetu jest o tyle bezsensowne, że po wielu, wielu latach takie dziecko może zostać dyrektorem, prezydentem albo premierem, czy kimkolwiek jeszcze i ktoś wygrzebie takie zdjęcia. Taki ślad elektroniczny w internecie niestety zostaje, zatem warto o tym pamiętać i zanim się trzepnie taką fotkę i wrzuci do internetu, to lepiej pomyśleć o przyszłości dziecka wspomnianego.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
11: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
11: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
10: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
11: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: W Media Expert taniej masz.
20: Gdaj!
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
21: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
2: Play. Rozwiązania dla biznesu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Kościziu. Proszę Państwa, zastanawiałem się nad tym, co się stało, no chociażby z Warszawą, że korki zrobiły się sakramenckie, tak, gdzie się jechało trochę szybciej, to teraz się jedzie o wiele wolniej. Były takie dni przeklęte, jak wtorek, we wtorki zawsze było ciaśniej, a potem się trochę luzowało, czwartek, piątek, to już w ogóle luksus. Zastanawiałem się nad tym, co się takiego stało, że nagle te korki się zwiększyły.

skrzydły. Pomijając już bezsensowne remonty w kilku miejscach naraz, które sprawiają, że wiele ulic jest pozwężanych i jest problem, ale pomyślałem sobie, że prawdopodobnie wynika to z tego, że praca zdalna, która do tej pory była już częstym przypadkiem, trochę jakby została zmniejszona. Ciekawi mnie bardzo, czy Państwo mają podobne wrażenie, czy w Waszych firmach też praca zdalna została zlikwidowana. Jeżeli napiszecie pod ostrym@antyradio.pl, to się

0: wnioskowałem, że praca zdalna zaczyna być już demodę. Szczególnie tak myślą szefowie firm. Ale kilka ciekawych spostrzeżeń mam też na ten temat z Państwa maili. Pozwolę sobie podzielić się nimi po godzinie 12. Oczywiście w Antyradio.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontramma.pl. Poleca Antyradio.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pilną naradę rządu i służb zwołuje premier w związku z falą przemocy w szkołach. Wrzawa w Sejmie. Wraca temat aborcji i budżetu. Darmowe szkolenia na torze dla kierowców 60+. Szykuje Mazowsze.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Premier wzywa w trybie pilnym szefostwo 4 resortów, koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji. Ma się u niego stawić za godzinę ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji i zdrowia. Wszystko w związku z falą przemocy w szkołach.
1: Prawda Antyradia.
0: Można już mówić o całej serii ataków, tylko w tym tygodniu doszło do 2. Dziś pod Wyszkowem, wczoraj w Ostrołęce. Dziś zginęła 1 osoba, 3 ucierpiały. Wczoraj ucierpiało 9 osób, nikt nie zginął. Zatrzymany został też niedoszły zamachowiec w Sierpcu, też na Mazowszu. Nieco ponad 2 tygodnie temu 11-latek zaatakował toporkiem w szkole na Podlasiu. Też we wrześniu wpadł 17-latek, który szykował zamach. Był też jeden śmiertelny atak w szkole na Słowacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Awantury, ale może nie na noże, trzeba się spodziewać w Sejmie. Na sali plenarnej ruszyła debata o przyszłorocznym budżecie, a w komisji wrócił temat aborcji. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, rząd chce w przyszłym roku wydać prawie 980 miliardów złotych przy dochodach poniżej 700 miliardów. A w temacie aborcji koalicja ponoć znalazła złoty środek, który zdobędzie wystarczające poparcie.
1: Prawda Antyradia.
0: Działa już zmodernizowany system naprowadzania samolotów przy ograniczonej widoczności. Został zamontowany na krakowskim lotnisku. Na razie działa w kategorii pierwszej, ale na początku przyszłego roku to ma się zmienić. Mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
2: Jesteśmy na finiszu prac nad drugą kategorią. W tym momencie trwają już raczej sprawy proceduralne niż inwestycyjne. Te już się zakończyły. Wymieniliśmy bardzo mocno światła na naszej drodze startowej. Wprowadziliśmy już też nowe procedury. Teraz trwają odbiory, audyty, weryfikacja poprawności działania całego systemu.
0: W ubiegłym roku mgły uziemiły na lotnisku około 14 samolotów.
1: Prawda Antyradia.
0: Masz już ponad 60 lat, prowadzisz samochód i mieszkasz na Mazowszu? Urząd Marszałkowski zaprasza na darmowe szkolenia na torze w Modlinie, mówi członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
3: Aby przypomnieć sobie i technikę jazdy, i przepisy, ale też, żeby uświadomić sobie bardziej zagrożenia, które podczas jazdy czasami często sami stwarzamy.
0: Będzie teoria o tym, jak niektóre leki mogą wpływać na koncentrację i o tym, jak zmieniły się przepisy w ostatnich latach. Będzie i praktyka na torze, jak opanować samochód przy trudnych warunkach na drodze. Na termometrach w granicach 23 stopni najcieplej na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju bardziej 14-16, w zachodniopomorskim deszczowo, w większości kraju raczej pochmurno. Pod wieczór pokropi w całej zachodniej Polsce i na Podkarpaciu, w nocy opady też we wschodniej Polsce. Jutro w ciągu dnia do 15 stopni i raczej pochmurno.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, to kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Jest 10 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, oczywiście słuchacie Antyradia. Rodaczki, rodacy, zadałem pytanie dotyczące tego, jak to wygląda z tą pracą zdalną, czy firmy z niej powoli rezygnują. Ale większość osób twierdzi, że nadal jest utrzymana. Jednakowoż w niektórych firmach dzieje się tak właśnie, że praca zdalna już przestaje być codziennością. Natomiast dwa maile zachowałem dotyczące oceny pracy zdalnej. Pani Justyna napisała: u mnie w pracy to ludzie sobie sami warunki ustalają, a prezes się na to godzi. I sama wiem, jak to wygląda. Matki, dzieci, to tylko kosmetyczki, obiadki, fryzjerzy i pracować nie ma komu. Dla niepoznaki za to piszą maile o 23, o 5 rano, że niby takie dostępne są 24 godziny na dobę. I co one nie robią dla firmy? Tak jak się nauczyły, że mają pracować w biurze, to by się rozpłakały, a że jak tak mam robić, a tak siedzą w domu, nikt ich nie kontroluje, no i w tym tam się poprzewracało. Ja miałam możliwość pracy zdalnej, mam ją nadal i czasami pracuję zdalnie, jednak to co w biurze, to popracuję, a w domu to relaks, a nie praca. Pani Justyno, czarnowictwo. Pan Chris napisał do tego: praca zdalna w mojej firmie istnieje nadal, jak werbalnie pokieruję Jamesem, żeby mi podał deskę. Ja myślę, że to jest bardziej praca zdalnie sterowana, panie Krisie. Rodaczki, rodacy, do brzegu. Teraz zajmiemy się rozdawnictwem. Przypominam, dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Happy Set. 15 dzień października, warszawska Stodoła. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i czekacie Państwo chwil kilka na pytanie, które zadam już bardzo, bardzo niedługo. A my jedziemy ślicznie, muzycznie.

0: 24 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia, w Antyradiu rozdawnictwo. Mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Happy Set 15 października w warszawskiej Stodole. Maile, jak nie mam Państwo przygotowali, pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie: 15 października, który to dzień roku? Proszę to wymalować w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
19: A cappuccino też za piątkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A
20: też. Teraz

0: tylko teraz. Kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert Happy Set 15 października w warszawskiej Stodole zadałem Państwu pytanie, który to dzień roku ten 15 października? To 288 dzień roku. Dodała słusznie Pani Karolina, że w latach przestępnych to 289 dzień roku, ale w tym roku to jest 288. Pani Karolina B. wspomniana przed chwilą i Pan Bernard K. otrzymują zaproszenia. Za momencik maile zwrotne rozwieją wątpliwości co do tego, czy to jest ta Pani Karolina B., czy to jest Pan Bernard K., ten właśnie. Za momencik maile przybędą.

0: się do godziny 13. Za chwilę ogień pod kotłem lokomotywy rozpali Tomek Kasprzyk, ale będzie się pewnie działo i fajna muza, jak widzę, będzie przygotowana na początek. A Aleksander Ostrowski zapowiada, że jutro po 11 rozpoczniemy El Concurso. A dziś pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Phonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Phonix Ból Uszu Max?
17: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
20: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
19: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
21: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie zł 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
19: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
23: Janie, skarpeta na pieniądze.
24: Się rozpadła.
23: Noż do 100.
24: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
25: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
26: Netto przedstawia.
27: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
28: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
27: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
28: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
27: To może zapraszamy?
28: Dobre!
26: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
29: Za mnie!
30: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2+1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
31: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Cywilny autobus trafił na celownik Rosjan. Ponad 30 osób zginęło. Służby będą sprawdzać, czy ostatnie ataki w szkołach są ze sobą powiązane. Przyrodnicy będą oswajać ludzi z wilkami w Śląskiem.
13: Prawda Antyradia.
29: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejna rosyjska zbrodnia na Ukrainie. 33 osoby zginęły, a 18 ucierpiało w wyniku ataku na cywilny autobus. Do tragedii doszło w Kramatorsku. W tym mieście i niedalekim Słowiańsku ma być wstrzymany ruch transportu publicznego.
13: Prawda Antyradia.
29: Służby będą badać możliwe powiązania między ostatnimi atakami w szkołach. Jak przekazał szef MSWiA, to będzie wielka rola cyberpolicji. Na razie nie jest jasne, czy ktoś tak wysterował nastolatków, żeby dopuścili się takich zbrodni, czy samo informowanie o tych przypadkach napędza kolejnych sprawców. Tylko wczoraj i dziś doszło do dwóch ataków. Kilkanaście osób ucierpiało, jedna zginęła. Wpadł też jeden niedoszły zamachowiec.
13: Prawda Antyradia.
29: Właśnie powinna się rozpoczynać narada premiera, ministrów i służb w sprawie ostatnich incydentów. Swoją zapowiada też mazowiecka kurator oświaty. Mają w niej wziąć udział dyrektorzy wszystkich szkół w województwie. Będzie dotyczyć procedur bezpieczeństwa.
13: Prawda Antyradia.
29: Ratownictwo górskie powinno być bezpłatne, tak twierdzi 70% Polaków, bo o tym, komu zostanie udzielona pomoc, nie powinien decydować portfel, a wypadek może się zdarzyć każdemu. Ale badani widzą wyjątek, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
31: Ponad połowa badanych zrobiło jednak wyjątek i zastrzeżenie, że osoby świadomie łamiące bezpieczeństwo lub zachowujące się rażąco nieodpowiedzialnie być może powinny częściowo pokrywać koszty akcji ratunkowych.
29: No, liczba interwencji TOPR-u rośnie. Tego lata pomocy potrzebowało o ponad 30% więcej osób. Śmigłowiec ewakuował ponad 150, to o 80% więcej niż rok wcześniej.
13: Prawda Antyradia.
29: Nie taki wilk straszny. RDOŚ w Katowicach rusza z kampanią z wilkiem po sąsiedzku i organizuje spotkania dla mieszkańców gmin, w których żyją te drapieżniki.
32: Podczas 10 spotkań mieszkańcy dowiedzą się, jak żyć w sąsiedztwie wilków.
33: Zarejestrowanie obecności wilka na przydomowej kamerze, czy spotkanie go w trakcie migracji nie stanowi powodu do niepokoju. Warto również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie odpadów, tak by nie zapraszać zwierząt pod swoje domy. Bardzo istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie zwierząt gospodarskich. gospodarskich, o sposobach, których będziemy również mówić w trakcie zaplanowanych spotkań.
32: Mówiła Natalia Zapała z katowickiego RDOŚ-u. Spotkania wystartują w przyszłym tygodniu. Magda Poddańczyk, Antyradio.
29: Na termometrach w granicach 24 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju bardziej 14-16, w zachodniopomorskim deszczowo, w większości kraju raczej pochmurno. Pod wieczór pokropi w całej zachodniej Polsce i na Podkarpaciu, w nocy też na wschodzie. Jutro w ciągu dnia do 15 stopni i raczej pochmurno.
9: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ciekawy ten galop, trzeba przyznać. Oj, ciekawy.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tear It Down i Greta Van Fleet. Nówka sztuka z nowej płyty. Płyta już lada moment, a Greta Van Fleet, mam nadzieję, że boja się gdzieś tam w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Na którym miejscu sprawdźcie na antyradio.pl. Dzisiaj po 20 kolejne notowanie i naprawdę wiele się może wydarzyć. Podobnie zresztą wiele się wydarzy dzisiaj w Lokomotywie w Antyradio, bo dostałem informację, że na openerze pojawi się kolejna petarda, gwiazda. Już wcześniej wiedzieliśmy, że będzie i Sombry, i Tame Impala, i Neighborhoods, i Patti Smith, ale dziś pojawiło się kolejne ogłoszenie headlinera, więc będzie o czym poopowiadać. Poza tym będę miał dla was kilka podwójnych zaproszeń na koncert, który odbędzie się w krakowskim Hyde Parku 15 października, czyli dosłownie lada moment. Seven Blues, Ghost Key, Drophat Kings i Stain the Canvas. Zapowiada się bardzo, bardzo sympatyczny muzyczny wieczór, więc jeżeli będziecie w Krakowie 15 października albo wybieracie się właśnie na ten koncert, to bilety będą u mnie dziś w Lokomotywie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Poza tym, ktoś miałby ochotę potarzać się w błocie, poskakać przez ogień, zmęczyć się, ubrudzić, przeczołgać, żeby pokonać samego siebie? W Warszawie, w Twierdzy Modlin? Niech też nie oddala się od radioodbiorników, bo w warszawskiej Twierdzy Modlin Runmageddon wkrótce, 10 i 11 października, a przede mną widzę kilka pakietów rekrut. Także będą wszystkie dla was.

0: kawał klasyki. Psycho Killer, Talking Heads. Trochę nie stroje, ale kto by się tym spodziewał? Kto by się tym przejmował? Co klasy, tak to klasyka. Talking Heads za nami. A propos klasyki, za chwilę parę rzeczy też ważnych będę miał wam do powiedzenia, bowiem przyglądam się temu, co wydarzyło się w muzycznej karcie kalendarza. Niektórzy nawet piszą o tym do mojego prywatnego lista nosza kastro@antyradio.pl. Bardzo dziękuję. Zajrzymy do muzycznej karty kalendarza za chwil kilka.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
4: Play. Rozwiązania dla biznesu.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Kuba Stang w Rokomotywie Antyradia. Dzisiaj widzę, że mija rocznica, kiedy 8 października 1971 roku dwójka Led Zeppelin spędziła setny tydzień na brytyjskiej liście przebojów. Album tym samym zepchnął na drugie miejsce płytę Abbey Road Beatlesów. Proszę bardzo. Warto wspomnieć, że pierwsze wydanie dwójki Led Zeppelin miało nakład 400 tysięcy sztuk, a w 1999 roku Stowarzyszenie Przemysłu ogłosiło coś, co zwaliło wszystkich z nóg. Album uzyskał 12-krotnie status platyny za sprzedaż ponad 12 milionów egzemplarzy. No to fragment dwójki Led Zeppelin w tej chwili w Antyradio. You need

0: Ależ pięknie zamykamy pierwszą część dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. David Bowie, Starman jeszcze w tle. A ja mam teraz pakiety startowe dla tych, którzy chcieliby zmierzyć się ze sobą w Ranmagedonie warszawskim. Twierdza Modlin, 10-11 października. Ktoś ma ochotę na pakiet rekrut? To jest najbliższy weekend. Możecie sprawdzić samych siebie. Dajcie znać. Kasprol@antyradio.pl. W temacie wpiszcie Ranmagedon, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Gale poleca Antyradio.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Premier ujawnia szczegóły ataku w szkole podwyżkowym na Mazowszu. 80% Polaków ma objawy wypalenia według nowych badań. Już wiadomo, kto dostał literacką Nagrodę Nobla.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. Tak mówi premier o dzisiejszym ataku nożownika podwyżkowym, w którym zginęła jedna osoba. Donald Tusk zabrał głos przed pilną naradą z ministrami i służbami w sprawie fali przemocy w szkołach. Głos zabrali również okoliczni mieszkańcy, którzy znają 15-letniego sprawcę.
2: Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w szpitalu południowym, na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
0: Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak wczoraj w Ostrołęce, sprawcą jest ofiara przemocy w rodzinie. 19-latek, który zaatakował wczoraj, miał doświadczać agresji ze strony ojca w zasadzie od urodzenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeby zapobiegać tragediom, przy szkołach ma się pojawić więcej policji. Premier zaapelował, aby policja pojawiała się w szkołach przynajmniej raz dziennie w ramach rutynowego patrolu. Jest to związane z ryzykiem naśladownictwa. Mundurowi mogą uratować komuś życie, zamiast zatrzymywać później sprawcę.
1: Prawda Antyradia.
0: Przemęczony jak Polak. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że 80% z nas ma objawy wypalenia. 65% ma za mało czasu na odpoczynek, a ten, który mamy, spędzamy gapiąc się w ekran, mówi Julia Kuźlik.
3: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych. Zdecydowanie wygrywając z aktywnością fizyczną i pasjami analogowymi.
0: Do tego 40% Polaków ma poczucie winy, że nic nie robi, a prawie połowa w czasie wolnym myśli o tym, co ma do zrobienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Literacka Nagroda Nobla przyznana. Otrzymała ją kanadyjska poetka Anne Carson za odważną i nowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. W ubiegłym roku kobieta została laureatką Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej imienia Zbigniewa Herberta. 2,5 minuty po 14.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Kropi miejscami w zachodniopomorskim i na Śląsku, w pozostałej części kraju bez deszczu, ale raczej pochmurno. Słońce wychodzi głównie w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wieczorem więcej deszczu, szczególnie na zachodzie, a w nocy na wschodzie. Jutro do 15 stopni i raczej pochmurno.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Potęga nie tylko w dźwięku, ale także i w obrazku.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Oj, to będzie super film, to będzie super też pamiątka. Mam nadzieję, że na nośnikach, gdzieś na półkę, też będzie możliwa do tego, żeby ją gdziekolwiek kupić. A widzieliście już kolejny fragment z koncertu grupy Rammstein z Mexico City? Fantastycznie to wygląda, naprawdę. Słoneczko, o ile dobrze pamiętam, już krąży w sieci, więc warto sprawdzić, cóż tam się wyrabia. No, przepięknie. Przepięknie także zrobiło się u mojego prywatnego listonosza kasper@antyradio.pl. Bardzo dziękuję za aktywność. Karolina napisała, że cześć, w tym roku zrobiłam początkujący Ranmagedon, więc może dam radę, jeżeli chodzi o rekruta. Pozdrawiam. Fantastycznie, sprawdź maila, bo jest twoje. Jeszcze tutaj napisał Paweł. Kurczę, ale niespodzianka, że Antyradio mogłoby się przyczynić do mojego sukcesu w tarzaniu się w błocie. Byłbym niezmiernie szczęśliwy, reprezentując was. No to także sprawdź maila, Paweł, bo kod specjalny, który umożliwia cię do tego pakietu startowego Rekrut, już jest twój. Ranmagedon, przypominam, w najbliższy weekend, 10-11, Warszawa, Twierdza Modlin. Powodzenia!
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No to my jedziemy dalej. Tym razem z Green Day. 13 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie w Antyradiu.

Ashley Tere w Rokomotywie w Antyradio. No dobra, dwa podwójne, albo nawet trzy będę miał kody dla was. Tak, Ghost Kids, Drop of Kings, Stain of Canvas i Seven Blood. Koncert w Hyde Parku w Krakowie 15 października. Jeżeli mielibyście ochotę tam się znaleźć, no proszę nie oddalać się od radioodbiorników, bo za chwilę będzie szansa, żeby takie zaproszenie

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
12: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

ale też piękna petarda. Walk Foo Fighters w Antyradio. Tymczasem dzisiaj mija też rocznica, kiedy w 76 roku grupa Sex Pistols podpisała kontrakt płytowy, otrzymując 40 tysięcy funtów zaliczki. No ale kontrakt został unieważniony 3 miesiące później, gdy wytwórnia wstrzymała produkcję singla Anarchy in the UK i odsunęła go, w ogóle usunęła go zresztą ze swojego katalogu. Wydała też oświadczenie, tłumacząc swoje posunięcie niekorzystnym wizerunkiem i licznymi kontrowersyjnymi zachowaniami zespołu. No tak, i to już był zespół. A potem to już mam nadzieję, że trochę poszło lżej, może inaczej, ale po paru latach poszło gładko. Ciekawe, czy do tej pory wytwórnia żałuje tego posunięcia, czy nie, czy w ogóle wraca do tego tematu. Dziś rocznica.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Łoga G, Hurt na koniec drugiej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio. Jak się bawić, to się bawić. Uwaga, wszyscy ci, którzy chcieliby wybrać się na koncert w krakowskim Hyde Parku 15 października. Przypomnę, zagrają Ghost Kid, Dropout Kings, Stay in the Canvas i Seven Bird. Zaproszenia u mnie, jeżeli tylko macie ochotę, dajcie znać. kasprol@antyradio.pl to nasza skrzynka kontaktowa. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać Hyde Park, a ja się resztą zajmę. Czekam.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Ed Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Kasia, nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Policja pojawi się w każdej szkole w związku z falą przemocy. Darmowe motoszkolenia dla kierowców 60+ będą na Mazowszu. Poszukiwania pumy pod Monachium. Drapieżnika sfilmował myśliwy.
10: Prawda Antyradia.
11: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Policja ma się pojawić w każdej szkole. Po seriach aktów przemocy Donald Tusk apeluje do szefów MSWiA i policji o zwiększenie liczby patroli. Już od pewnego czasu mundurowi starają się przynajmniej raz dziennie patrolować okolice szkół, ale to nie wystarcza.
12: Ale sytuacja się zmieniła. Szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć. Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
11: Według premiera takie odstraszanie i świadomość, że w każdej chwili policja może się zjawić w szkole, powinno przynieść pozytywne skutki.
10: Prawda Antyradia.
11: Po wczorajszym ataku nożownika w szkole w Ostrołęce mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o zainteresowanie się dziećmi. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z problemem, mówi Wioletta Krzyżanowska. Zwraca się też z apelem do dyrektorów szkół.
13: Żeby przyjrzeli się swoim procedurom bezpieczeństwa, żeby spotkali się z kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną również, by podjęli wszelkie możliwe działania, żeby dzieciom zapewnić bezpieczeństwo.
11: Jak dodaje, pracownicy wszystkich kuratoriów są w stałym kontakcie z dyrekcją placówek, gdzie dochodzi do trudnych sytuacji.
10: Prawda Antyradia.
11: Masz ponad 60 lat, prowadzisz auto i mieszkasz na Mazowszu? Urząd Marszałkowski zaprasza na darmowe szkolenia na torze w Modlinie, mówi członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
14: Aby przypomnieć sobie i technikę jazdy, i przepisy, ale też, żeby uświadomić sobie bardziej zagrożenia, które podczas jazdy czasami często sami stwarzamy.
11: Będzie teoria o tym, jak niektóre leki mogą wpływać na koncentrację i o tym, jak zmieniły się przepisy w ostatnich latach. Będzie też praktyka na torze, jak opanować samochód przy trudnych warunkach na drodze.
10: Prawda Antyradia.
11: Puma na wolności. Policja szuka dużego kotowatego w okolicach Monachium. W akcji biorą udział śmigłowce, drony i kamery termowizyjne. Rozpoczęła się po zgłoszeniu od myśliwego, który sfilmował przerośniętego mruczka niedaleko lotniska w Monachium. Zgłoszenia o ucieczce z zoo czy od prywatnych właścicieli nie było. Prawie 3 minuty po 15 to była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura, zapraszam. Pogromcy duchów podobno szykują świąteczny powrót. Według Daniela Richmana Sony pracuje nad filmem Ghostbusters – Koszmar na 34 ulicy. Tytuł sugeruje bożonarodzeniowy klimat, nawiązuje do Cudu na 34 ulicy z 1994 roku. Scenariusz ma pisać Josh Miller, współtwórca Sonika i Dzikiej Nocy. Sony niczego nie potwierdza. Transformers wracają do korzeni. Steven Spielberg ma nadzorować nowy film, a Michael Bay rozmawia o reżyserii. Akcja będzie współczesna, Shia LaBeouf nie wróci. Daty premiery na razie nie ma. To jeden z pierwszych ruchów po przejęciu Warnera przez Paramount. Koncern działa już jako Skydance. Jego szef, David Ellison, zapowiada połączenie HBO Max i Paramount Plus, ale na razie obie platformy zostają osobno. Najpierw mogą pojawić się wspólne pakiety.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
11: Kropi miejscami w Łódzkiem, w Małopolsce, na Opolszczyźnie i miejscami na Pomorzu. W pozostałej części kraju bez opadów, ale raczej pochmurno. Słonecznie głównie w Wielkopolsce, na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. Wieczorem więcej deszczu, szczególnie na zachodzie, a w nocy na wschodzie. Jutro w granicach 15 stopni i raczej pochmurno.
9: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
15: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Tymczasem prawie 14 minut po godzinie 15:00. Tomasz Kacprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio i spieszę z informacją, że Open Air Festival 2027 odsłania kolejne karty. Podobno, nie, to czy nie podobno, to informacja potwierdzona. Dołączył zespół The Chemical Brothers. To nie tylko ikona muzyki elektronicznej, ale też legenda festiwalu, przypomnę, bo to właśnie oni byli główną gwiazdą pierwszej edycji Open Air Festivalu. Wcześniej ogłoszeni artyści m.in. to Sombr, Ray, Tame, Impala, Neighborhood, czyli Patti Smith, no i teraz dołącza Chemical Romance. Chemical Brothers. Chemical Romance też fajnie by było. Chemical Brothers. Może w sumie Chemical Romance pojawi się jeszcze. Do tego pewnie wrócimy, bo też oni zapowiedzieli co nieco płytowego. Natomiast koncertowego Chemical Brothers w przyszłym roku na Openerze.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Robi się ciekawie, robi się ciekawie. Jeżeli chodzi o Opener, oczywiście w swoim czasie będą karnety także w Antyradiu. Nasłuchujcie uważnie, a za moment zaglądam do skrzynki mojego prywatnego linustonosza, no i sprawdzę, kto tam

0: Hell Cold Wind, Dłoni. Jeżeli chodzi o zaproszenia do krakowskiego Hyde Parku rozdane, sprawdźcie swoje skrzynki mailowe. Dostałem informację z Krakowa, że podobno koncert Girls Kids został odwołany i przełożony na 2027. Nic nam na ten temat nie wiadomo, ale skoro takie informacje płyną, to coś musi być na rzeczy. Natomiast jeszcze zostają Drop of Cheeks, Stay on Canvas, Seven Blues. 15 października Hyde Park Kraków. Zaproszenia rozdane. Sprawdźcie skrzynki. Natomiast bardzo dziękuję za informację o odwołaniu koncertu Girls Kids, żeby nie było. Szacunek. Miłej zabawy w Krakowie życzę.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
8: To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Deep Purple dziś na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie. Otwarcie drzwi hali za 2,5 godziny. Godzinę później publikę zacznie rozgrzewać Jailer. Deep Purple przejmą scenę o 20.30 i w ramach koncertu promującego ostatnią płytę Splat będą grali mniej więcej przez godzinę i 40 minut. Spodziewajcie się 3-4 kawałków ze Splat i wielu przebojów. Alright na winylu. T-Love zapowiada wydanie swojego ostatniego albumu na dużej płycie. Krążek będzie czerwony i na półki trafi 5 listopada. Włas serwuje zespół V. Grupa opublikowała właśnie nowy singiel Włas, zapowiadający album Protisty, który na CD, winylu i w cyfrze ukaże się 23 października. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Wszyscy ostatnimi czasy robią wznowienia swoich płyt przełajowych sprzed lat. Być może także inni Kershaw podaruje światu jakąś niespodziankę. No, jubileuszów pewnie będzie niebawem dużo. Tym razem to nie Nick Kershaw, ale Placebo w jego wykonaniu. Natomiast widzę, że dzisiaj mija rocznica, kiedy w 87 roku ZZ Top zarezerwowali sobie miejsca na pierwszy pasażerski lot na Księżyc. 87 rok. Jak wiadomo, nie wszyscy doczekali, ale są tacy, którzy wciąż czekają.

0: utwór niedopowiedziany, trochę od niechcenia, ale jednak działa i to jest najważniejsze. Tymczasem w studiu Małgorzata Wierzejewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam u państwa dzisiaj po 16?
1: Po 16? Myślałam, że ogólnie pytasz.
2: No, po 16 jak zwykle samo, gęste. Będzie jak u Hitchcocka, zacznie się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie stale rosnąć.
0: Okej. Prywatnie też gęste, Małgorzato, czy raczej rzadziej?
1: Tak, zasuwam od rana, no. Ale już zaraz się uspokoję.
0: No to dobrze, to zostawiam was w objęciach zespołu Perfect. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie. Wracam jutro po 13, jak zwykle. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
13: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.

0: jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Nawet 20 lat więzienia za wypadek pod Stargardem. Sprawcy sami dostarczyli dowody. USA i Ukraina wracają do rozmów o kończeniu wojny. Kompleksowe badania ruchu ruszają w polskiej stolicy korków.
11: Prawda Antyradia.
12: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Nawet 20 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy spowodowali we wtorek śmiertelny wypadek na trasie S10 pod Stargardem. Zarówno kierowca, jak i pasażer usłyszeli zarzuty. Luksusowym SUV-em jechali po trasie 270 km na godzinę. Uderzyli w jadący przed nimi samochód. Siła uderzenia była tak duża, że poszkodowany kierowca wyleciał przez przednią szybę i zmarł na miejscu. Pasażerka pojazdu jest w szpitalu. Podejrzani nie przyznają się do winy, pomimo że sami nagrali swoje wyczyny, dzięki czemu wiadomo m.in. z jaką prędkością jechali, mówi prokurator Julia Szozda.
13: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej.
12: I za te namowy właśnie pasażer usłyszał zarzuty. Prokuratura zawnioskowała w ich sprawie o 3 miesiące aresztu. Po wypadku kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Godzinę później na komisariat przywiózł go jeden z członków rodziny.
11: Prawda Antyradia.
12: Rozmowy o rozmowach wznawia USA i Ukraina. Chodzi o dyskusję na temat rokowań pokojowych, które jak dotąd niewiele wniosły. Jak przekazał prezydent Ukrainy, mają się odbyć w piątek i sobotę. Amerykanie mają dostać relacje z pierwszej ręki o tym, gdzie Putin ma ich próby uspokojenia sytuacji. Dziś Rosjanie zabili ponad 30 osób, które jechały zwykłym cywilnym autobusem. Do zbrodni doszło w Kramatorsku.
11: Prawda Antyradia.
12: Kompleksowe badania ruchu ruszają w Łodzi. Rychło w czas, bo miasto od ponad dekady jest liderem wśród najbardziej zakorkowanych miast. Drogowcy dostaną w końcu pomoc w planowaniu organizacji ruchu i remontów. Na ulicach zostaną zamontowane kamery rejestrujące natężenie. Dodatkowo w komunikacji miejskiej pojawią się ankieterzy, którzy policzą pasażerów. Chcemy poznać dokładne zwyczaje kierowców, pokazać najpopularniejsze trasy, mówi Tomasz Jakubiec z łódzkiego ratusza.
14: Pokażę, gdzie są generatory ruchu, jakie są natężenia, jakie są potoki, jak wygląda jak gdyby przepływ, gdzie i jakie prędkości jak gdyby się pojawiają, jak przemieszczają się też mieszkańcy.
12: Badania ruchu mają objąć też ościenne gminy. W rankingu TomTom Łódź jest 4. najbardziej zakorkowanym miastem świata. Wyprzedza nawet Mumbai czy Nowy Jork.
11: Prawda Antyradia.
12: Zostajemy na drogach, bo jutro ceny paliw w górę. Litr 95 ma kosztować 6,90, litr diesla 7 zł i 82 grosze. To drożej niż dziś, odpowiednio o 7 i 6 groszy na litrze. Kropi miejscami w Łódzkiem, w Małopolsce, na Opolszczyźnie czy Pomorzu. W pozostałej części kraju bez opadów, ale raczej pochmurno. Słonecznie głównie w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wieczorem więcej deszczu, szczególnie na zachodzie, a w nocy na wschodzie. Jutro w granicach 15 stopni i raczej pochmurno.
11: Para z głowy.
0: głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Absolutnie genialny kawałek, tak. Scandinavian Ice Europe w doskonałej formie, w parze z góry.
2: A wiesz, że oni niedługo zagrają w Polsce i my będziemy mieć bilety na ich koncert?
1: No właśnie, no. Będziemy mieli fajną,
2: no bo
1: co?
2: Najlepsze bilety na najlepsze koncerty gdzie? Tylko w Antyradiu.
1: Jeszcze w parze z głośników na dodatek. Dzisiaj z kolei będziemy rozdawać bilety, już niech spojrzę na Simple Plan, zdaje się, tak?
2: Tak, 17 października w hali Expo w Warszawie oni wystąpią, więc jeśli macie chrapkę na taki koncert, no to nie oddalajcie się zbytnio od Antyradia, bo już niedługo zdradzimy, cóż to za piękny konkurs będzie na ten temat.
1: No a dzisiaj jeszcze do godziny 20 w parze z głośników powiemy między innymi o tym, co jest sposobem na to, żeby odwrócić uwagę od paliw, od wojny.
2: Powiemy też, jak odwrócić uwagę od policjantów, ale chowanie się w Wersalce to nie jest dobry pomysł.
1: Nie, bo tak, to już próbowałem, a nie chcę do tego wracać. Dobrze, to co, może zagramy teraz w Zośkę, w tak zwaną szmaciankę, wspólnie z zespołem Aerosmith Ragdoll.

0: Klasyka rocka w najlepszym wydaniu.
1: Oj, tak.
0: Dama w czerni, zresztą podobno widziana przez Kena Hensleya w rzeczywistości autora tej piosenki.
1: Mm, no, wiesz...
0: I objawiała się też podobno w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku.
1: No, ale też tak sobie myślę, że taka na czasie piosenka. Co? Na poza antenie ci już o tym mówiłam, ale tak sądzę, że zła złem zwyciężać się nie powinno.
0: Absolutnie nie. When they get low, we get high, to jest nasza dewiza z Małką. I tego się będziemy trzymać.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, ja chciałam wam przypomnieć, że działa nasz antyradiowy WhatsApp. Zapiszcie sobie numer telefonu 797 40 30 20. On jest bardzo prosty. Tak. Pod tym numerem możecie wysyłać nam zdjęcia, możecie wysyłać nam głosówki, możecie wysyłać nam cokolwiek chcecie zresztą. Możecie dać znać, jak się czujecie dzisiaj.
0: Gdy ci smutno, gdy ci źle, do antyradia napisz se, jak mawiała Wisława Szymborska. To zresztą zapisane w annałach. Także śmiało w każdej sprawie. Jesteśmy tu dla was. Kochamy się z wami kontaktować. No a poza wszystkim będziemy mieli wkrótce konkurs, więc zapiszcie sobie w kajecie ten numer.
1: Dokładnie tak, to ja może go powtórzę. 797 40 30 20. A co po wpół do? Po wpół do między innymi The Clash. Po wpół do będzie też Dire Straits. No i co, może konkurs właśnie?
0: No może tak zrobimy, także zostańcie z nami koniecznie.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
7: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.

0: Klejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Takie show trzeba upamiętnić. Parkway Drive zapowiadają wydanie nagrania z koncertu zagranego w zeszłym roku w Operze w Sydney. To nie będzie klasyczny pełen ognia występ. Tym razem grupa pojawiła się na scenie z orkiestrą symfoniczną. Zagrali 20 kawałków. Jak im poszło, przekonacie się 4 grudnia. Chyba że jesteście w Australii. Wtedy możecie liczyć na kinowe pokazy jeszcze w listopadzie. A propos kin. Rodzina Osbornów poprowadzi oficjalną premierę kinowego filmu koncertowego Back to the Beginning. Specjalny pokaz materiału zarejestrowanego w zeszłym roku w Birmingham będzie w środę w Los Angeles, a do kin na całym świecie, w tym i w Polsce, materiał trafi 28 października. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No, jeśli takie numery zabieracie ze sobą w podróż, to nawet auto w rozsądnej cenie zamienia się w klasycznego hot roda. To Ghost w parze z głośników w Antyradiu. No a propos hot roda, to my mamy dzisiaj dzień kowbojek, znaczy butów kowbojskich, tak, żeby było jasne.
2: A ty nosiłeś kiedyś takie?
1: Nie, ale zawsze marzyłem. Jak w tej piosence Iry. Chciałem mieć buty z wielkim czubem. Moje długie włosy to jest coś, co lubię. Chociaż ostatnio je ściąłem akurat.
2: Ja mam takie buty. Naprawdę? I są bardzo niewygodne. Tak,
1: Jezu,
2: dokładnie.
1: Więc a przyjdziesz kiedyś?
2: Dobra, umówieni jesteśmy. Słuchajcie, ponieważ jest ten Narodowy Dzień Butów Kowbojskich, to Tomek wymyślił konkurs.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jaka to jest piękna piosenka.
2: Ze
1: ja się nie mogę nasłuchać.
2: Starego wiarusa.
1: Gdybym mogła, to puściłabym ją jeszcze raz.
2: To był kawałek obok kawałków Gunsów, takich jak na przykład November Rain, kiedy tańczyło się tak zwane wolne.
1: Och tak, a pamiętasz jak w szkole tak kładło się ręce na ramiona, tak. Ale tak z pół metra was dzieliło.
2: No to do szóstej klasy, bo później to już rada.
1: Dobra, my tu sobie trzeba się przenieść do Międzyrzeca Podlaskiego.
2: Trzeba, to prawda.
1: Tam słuchajcie, policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka, który postanowił przechytrzyć wymiar sprawiedliwości. I on bardzo sprytnie schował się przed funkcjonariuszami w Wersalce.
2: Tak jest, mężczyzna był poszukiwany listem gończym, wcześniej ukrywał się za granicą, ale wrócił do Polski, by odwiedzić znajomą.
1: Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, to zauważyli, że Wersalka się nie domyka. Otworzyli ją, a w środku leżał poszukiwany.
2: Tak, i tu najlepsze, mężczyzna widząc policjantów, zaczął udawać, że śpi. Niestety nie przekonał funkcjonariuszy, no i trafił do więzienia.
1: Czyli plan był taki, jak mnie nie widać, to mnie nie ma, a jak mnie znajdą, to powiem, że to wszystko mi się śniło.
2: Tak.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Muzyka i głos AI.

0: od Oleofarm.
1: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
12: Play. Rozwiązania dla biznesu. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nożownik z Ostrołęki ma być jeszcze dziś przesłuchany. Katastrofa budowlana na Lubelszczyźnie. Zawalił się murowany dom. Zmiany przy S1 w Śląskiem. Powstaną nowe MOPy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Lada moment ma być przesłuchanie nożownika z mazowieckiej Ostrołęki. Chodzi o 19-latka, który zaatakował wczoraj w tamtejszej zawodówce i ranił 9 osób. Też dziś ma być przeprowadzony eksperyment procesowy na poligonie, bo na ataku nożem miało się nie skończyć. Zamachowiec miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Według informacji prokuratury ta bomba prawie została zdetonowana. Z plecaka zaczął się wydobywać dym. W porę zareagowali jednak uczniowie i nauczycielka w sali wyrzucili ładunek przez okno.
0: Prawda Antyradia.
1: Trwa akcja służb w miejscu katastrofy budowlanej na Lubelszczyźnie. W powiecie barczewskim najpewniej doszło do wybuchu gazu. Murowany budynek rozsypał się na kawałki. Na miejscu pracuje m.in. grupa poszukiwawczo-ratownicza. Nie jest jasne, czy ktoś był w środku.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowe MOPy powstaną przy S1 między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka. To będzie para MOPów, czyli po jednym w każdym kierunku jazdy.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę projektu. Jeśli nie wpłyną odwołania, to umowa zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. W nowych miejscach obsługi podróżnych, oprócz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz autokarów, zaprojektowane zostaną też specjalne stanowiska dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym. Natomiast dla elektryków będą miejsca z ładowarkami. Na MOP-ach znajdą się także zadaszone wiaty ze stołami i ławkami, place zabaw oraz toalety i prysznice. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Pałac na wynajem w Łodzi. Pustostan przy Sienkiewicza przeszedł lifting i można tam otworzyć na przykład knajpę. Kryteria poszukiwania najemcy są proste.
3: Tutaj głównym kryterium będzie wysokość stawki. Wygra ten podmiot, który wylicytuje najwyższą stawkę za metr kwadratowy. I tutaj liczymy na to, że pojawi się też fajny najemca, który tutaj uzupełni funkcję ulicy Sienkiewicza.
1: Mówi Mariusz Łysio, prezes Łódzkich Nieruchomości. Ten i 5 innych odnowionych lokali można obejrzeć w formie wirtualnego spaceru. Prawie 3 minuty po 17. To była Prawda Antyradia.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pochmurno w prawie całym kraju i coraz więcej deszczu. Pada wzdłuż zachodniej granicy, w Łódzkiem, w Małopolsce czy na Śląsku. Niebawem pokropi też na Mazowszu. Wciąż jednak ciepło w granicach 20-23 stopni. Jutro ochłodzenie i góra 15. W weekend też raczej pochmurno z przelotnymi opadami.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: restrain. Is Katie by the door.
1: Kapitalny kawałek w parze z głośników, a teraz słuchalności droga. Naszykuj się na garść bezcennych informacji.
2: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
3: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
4: No pewnie, że każdy potrzebował. Ja może przypomnę, słuchajcie, o co chodzi. Wymyślam i wybieram sam, ale możecie też do mnie pisać na paramałpa@antaradio.pl. Jest to cykl, w którym opowiadam wam takie oczywiste oczywistości i sprzedaję ciekawostki, o których wszyscy wiedzą albo nie wie nikt. To tak, tak w skrócie. To mogę już?
1: Ale proszę, śmiało. Dobrze.
4: Świnie nie potrafią fizycznie spojrzeć w niebo, ponieważ budowa ich kręgów szyjnych na to nie pozwala. Nie ma za co.
3: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
4: No naprawdę, i teraz wyobraź sobie taką świnkę, że tak próbuje.
1: Boże,
4: co? Nie mogę,
1: próbuję,
4: nie mogę.
1: Nic. Dobrze, miałem jakieś złośliwe uwagi na temat tego newsa i jak można by to spuentować, nawiązując do poli, ale nie idźmy w to. R.E.M., Losing My Religion.

0: Jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek powstały. No ale to Beatlesi, ma się rozumieć. A my w parze z głośników z Małgo mamy dla was bilety na Simple Plan.
1: Podwójny bilet na Simple Plan, dokładnie 17 października w Expo 21 w Warszawie. Ten koncert się odbędzie, a ponieważ dziś mamy Narodowy Dzień Butów Kowbojskich, to poprosiliśmy was z Tomkiem, abyście napisali nam scenariusz krótkiego westernu, w którym gracie główną rolę.
0: No i Kuba napisał między innymi: w moim westernie jestem szeryfem strzegącym spokoju w miasteczku Woodstock, spokojnej mieścinie, gdzie mieszkańcy wieczory spędzają w salonie, w szafie grającej do wyboru są tylko klasyki rocka i metalu, no i serwowana jest najlepsza woda, no i na tym poprzestańmy. Pewnego dnia miasteczko zostaje najechane przez Martina Newka i wodza Apaczów Bayer Bulla. Razem z Golibrodą Ambrożym, który włada brzytwą jak nit, zabójczą senioritą Małgo, która tańczy w naszym salonie, stawiamy opór złowrogim najeźdźcom.
1: Tam piękne. Tańczy, ja od razu zdementuję, bo mi muzyka w tańcu nie przeszkadza.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Netto przedstawia Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
24: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
25: Kogo?
24: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
25: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
24: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
25: Tak, jest posterunkowy Cezary.
24: No, więcej na szkłomazgon.pl.
25: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
24: I Cezary Pazura.
26: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
27: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
28: Po reklamie.
29: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Shaker.

0: się ani gwiazdy.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Powrót Aerosmith, przynajmniej chwilowy. Zespół zapowiedział 2 koncerty. Zagrają 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl w Los Angeles. Będą mieli przy tym potężne wsparcie. Wśród gości Slash, Tom Morello, Jerry Cantrell, Billy Idol czy Sally Erna. Powroty też przed Megadeth, które na razie jeszcze nawet nie odeszło. Dave Mustaine po wydaniu ostatniej płyty zespołu i w trakcie pożegnalnej trasy zapowiada, że Megadeth dalej może wydawać nową muzykę. Jak stwierdził, ma masę nieskończonego materiału, niedopieszczone piosenki, riffy, pomysły. To może zostać wydane, natomiast nie będzie albumem. Na razie przed nami koncert Megadeth w Krakowie. Zespół wystąpi 2 kwietnia w Tauron Arenie w towarzystwie Black Label Society i Testament. Kolejne Rock Newsy jutro.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Tak sobie zawsze myślałam, że jeśli ktoś z żyjących artystów na tym naszym ziemskim padole podpisał kiedyś, podpisał kiedyś pakt z diabłem, to byłby to zdecydowanie Lenny Kravitz, bo czy ty widziałeś, jak on wygląda?
1: No niestety widziałem, tak. Rozmawialiśmy właśnie przed chwilą na tak zwanym poza anteniu z Małgo o dietach, co tam można ewentualnie, żeby wyglądać trochę szczupło.

0: świata. Jest to drugi najlepiej sprzedający się krążek AC/DC za Back in Black i jest powszechnie uważany za jeden z najlepszych albumów hardrockowych, jakie kiedykolwiek powstały. Natomiast tytułowa kompozycja z tego krążka stała się jednym z hymnów wszechczasów hardrocka. Płyta zatytułowana jest Highway to Hell, AC/DC. Posłuchajmy fragmentu.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Nie mów państwo, co robiłam na poza anteniu, proszę cię.
2: Nie, absolutnie nie będę mówił, jak to naigrywałaś się z Nirwany, jednego z najlepszych amerykańskich bandów.
1: Skądże? Nie, tylko końcówkę tak śpiewałam po swojemu.
2: Tak ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, no skoro już jesteśmy przy amerykańskich zespołach, to już za chwilę wybierzemy się do słonecznej Kalifornii, a teraz dwa słowa o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a tam zbliżają się wybory połówkowe, czyli midterm elections, no i tamtejsza prawica robi wszystko, żeby poprawić sobie notowanie.
1: No i nie ma lekko, biorąc pod uwagę ceny paliw, wojnę w Iranie i ogólnie koszty życia.
2: No tak, no ale prezydent wpadł na genialny pomysł i odwrócenie uwagi i ogłosił, iż Ameryka zrezygnuje ze zmiany czasu na zimowy i vice versa, bo to ponoć strasznie komplikuje życie przeciętnemu obywatelowi.
1: Biorąc pod uwagę, że 90% zegarów aktualizuje się dziś automatycznie, to nie wiem.
2: No i tu by się zdziwiła, bo nie wiem, czy wiesz, ale za najgorsze statystyki dotyczące zabójstw w USA odpowiada nie powszechny dostęp do broni, ale właśnie zmiana czasu.
1: Wtedy ginie najwięcej ludzi?
2: Też, ale przede wszystkim nikt nie prowadzi statystyk, bo nie wiedzą, co wpisać w tabelkę godzina zgonu.
3: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gierz wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Kolejny nożownik w rękach policji. Padły strzały w wielkopolskich Szamotułach. Wszystkie szkoły będą jutro zamknięte w gminie Wyszków w związku z zabójstwem w jednej z placówek. Krakowskie lotnisko uodparnia się na złe warunki pogodowe.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejny nożownik w rękach policji, tym razem 34-letni. Policja musiała użyć wobec niego broni. Do incydentu doszło w wielkopolskich Szamotułach. Mężczyzna został postrzelony po tym, jak ruszył z nożem na mundurowych. Ci posługiwali się bronią w ten sposób, że ucierpiała też postronna osoba, która przechodziła w pobliżu.
0: Prawda Antyradia.
11: Wszystkie szkoły będą jutro zamknięte w gminie Wyszków. Chodzi o podstawówki publiczne i niepubliczne. To w związku z dzisiejszym atakiem 15-latka w jednej z placówek. Ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Sprawca miał kamerkę, którą nagrywał całe zajście. Jako że ma skończone 15 lat, może odpowiadać jak osoba dorosła, ale o tym zdecyduje sąd.
0: Prawda Antyradia.
11: Kondycja psychiczna Polaków mogłaby być lepsza. Z badania przeprowadzonego przez serwis Prezent Marzeń z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego wynika, że jesteśmy przeciążeni.
12: 8 na 10 Polaków ma objawy wypalenia i nie ma kiedy odpocząć, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
13: Dla 65% z nas ilość czasu wolnego jest niewystarczająca, by w pełni zregenerować siły psychiczne.
12: W czasie wolnym ciężko się przestawić na relaks.
13: 40% respondentów odczuwa niepokój, gdy pozwala sobie na zwykłą bezczynność.
12: A chcielibyśmy się nauczyć, jak o siebie zadbać, mówi ekspert Multilife, psychiatra Andrzej Silczuk.
14: 36% Polaków chciałoby zdobyć więcej wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego.
12: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda antyradia.
11: Zwykła grypa prawie zabiła młodego, zdrowego chłopaka. To przypadek ze Śląska i jednocześnie sukces lekarzy z Centrum Chorób Serca. Choroba najpierw zaatakowała płuca, które totalnie zdewastowała. W jednym z nich miał 10-centymetrową dziurę, przez którą tracił kilka litrów krwi dziennie. Organ został przeszczepiony, ale potem wysiadły prawie wszystkie pozostałe. Doszło do niewydolności wątroby, nerek, płuc i serca. Po 8 miesiącach walki 18-letni pacjent powoli szykuje się do opuszczenia lecznicy.
0: Prawda antyradia.
11: Działa już zmodernizowany system naprowadzania samolotów przy ograniczonej widoczności. Został zamontowany na krakowskim lotnisku, mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
15: Zmieniliśmy bardzo mocno światła na naszej drodze startowej. Wprowadziliśmy już też nowe procedury. Teraz trwają odbiory, audyty, weryfikacja poprawności działania całego systemu.
11: W ubiegłym roku mgły uziemiły w Balicach 14 samolotów. Dzięki inwestycji starty i lądowania mogą się odbywać w trudniejszych warunkach. Prawie 2,5 minuty po 18.
7: Pełna kultura, zapraszam. Sherlock Holmes doczeka się romantycznej spadkobierczyni. Ma powstać miniserial Scarlett Holmes. Lucy Hale, znana ze Słodkich kłamstewek, zagra współczesną potomkinię detektywa. Z pomocą Jane Watson będzie rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Sama zakocha się w producencie podcastu, który po cichu szykuje materiał demaskujący jej metody. Choć brzmi jak ukryta prawda, to każdy odcinek ma nawiązywać do innej komedii romantycznej. Premiera w 2027 roku. Emmy, nagrody telewizyjne bez telewizji. Od przyszłego roku galę pokaże wyłącznie platforma Prime Amazona. Umowę podpisano na 6 lat. Transmisja będzie dostępna za darmo w ponad 240 krajach bez abonamentu. Jak dotąd galę pokazywały na zmianę ABC, CBS, Fox i NBC. Wrześniowy termin pozostaje bez zmian.
11: Pochmurno w prawie całym kraju i coraz więcej deszczu pada wzdłuż zachodniej granicy, w Łódzkiem, w Małopolsce czy na Śląsku, niebawem pokropi i na Mazowszu. Wciąż jednak ciepło w granicach 22 stopni, w nocy około 9-11, jutro ochłodzenie i góra 15. W weekend też raczej pochmurno i z przelotnymi opadami.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Absolutna potęga, Royal Blood, Ten Over Ten, fantastyczny kawałek w parze z głośników, 14 minut po godzinie 18, to skoro już mamy tyle energii, tyle animuszu, to jak śpiewali starsi panowie, teraz na grzyby.
2: We Włoszech, wyobraźcie sobie, piesek wyszedł na grzyby i rozbił narkotykowy interes, a wszystko dlatego, że miał wyjątkowo dobry nos.
1: Fulmine, pies rasy Lagotto Romagnolo, był szkolony do szukania trufli. Podczas spaceru po lesie Abruzji wykopał 3 podejrzane pakunki, słuchajcie.
2: Właściciel myślał, że trafiła mu się wyjątkowo dorodna zdobycz, ale zamiast drogich grzybów znalazł 270 gramów czystej kokainy wartej nawet 25 tysięcy euro.
1: No, wezwano karabinierów, którzy zabezpieczyli narkotyki i rozpoczęli śledztwo. Prawdopodobnie zakopali je tam handlarze przekonani, że to w lesie nikt ich nie znajdzie.
2: Czyli pies miał znaleźć trufle, a znalazł kokainę. No to właściciel pewnie pierwszy raz w życiu krzyknął: zostaw, tego nie wąchaj!
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No, kawałek, od którego trudno jest się uwolnić. Cypress Hill, What's Your Number w parze z głośników. 22 minuty po godzinie 18, a my mamy wciąż dla was podwójny bilet na koncert Simple Plan, który odbędzie się 17 w Warszawie, ponieważ dzisiaj jest dzień kowbojek, znaczy butów kowbojskich, więc mamy dla was takie oto zadanie. Napiszcie nam scenariusz krótkiego westernu, w którym gracie główną rolę. paramaupa@antyradio.pl.
2: I odezwa się nas Emilia. Nad miasteczkiem zachodziło słońce. Wjeżdżam do miasteczka, kurz się uniósł, a moje różowe kowbojskie buty błysnęły w słońcu. W salonie ucichła muzyka. Barman szepnął: to ona. Dziewczyna, o której mówi całe Antyradio. Zeskoczyłam z konia i weszłam do środka. Powiedziałam, że szukam człowieka, który ukradł całe złoto z banku. Przy barze siedział bandyta w kapeluszu i odezwał się łapąc za rewolwer. Wróć, za rewolwer! A co jeśli to ja? Odparłam, że to czas na pojedynek. Po chwili bandyta leżał na ziemi i z jego kieszeni wypadły bilety na koncert. Zgarnęłam bilety, poprawiłam kapelusz, otrzepałam kowbojki z kurzu i powiedziałam: następnym razem niech złoto zostanie w banku, a bilety trzymaj w sejfie, Tomaszu. I odjechałam w stronę zachodzącego słońca.
1: Ja w tej historii jestem złym charakterem czarnym. No trudno.
2: Nie wiem.
1: Takie życie, taka moja rola. Dobrze, czekamy na kolejne wasze maile, a już za chwilę wpadnie do nas Meredith Brooks.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: One, two, three, four.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Żeby było sprawiedliwie, to ja już miałam swój kącik, teraz będzie kącik, który uwielbia Tomasz, czyli przegląd nagłówków z głowy, czyli z niczego.
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Z głowy, czyli z niczego, dokładnie na początek dosłownie łamiąca wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. 82-latka w Volkswagenie potrąciła 64-latkę prowadzącą rower przez przejście. Obie były trzeźwe. No, do kolejnej takiej koniunkcji, w której obie panie są na drodze, a nie stoją przed przejściem dla pieszych plotkując, dojdzie prawdopodobnie nigdy.
3: Komu to potrzebne? A dlaczego?
2: No właśnie. Przeskakujemy na tlen.pl, który ujawnia. Oto emerytury biskupów w Polsce. Niektóre kwoty przyprawiają o zawrót głowy. No, ale jak się wiodło życie jak w Dąbrowie Górniczej, to na starość też musi się kręcić.
4: Oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary.
5: Co robimy?
2: Przeskakujemy teraz na portal WP.pl, który donosi: Kościół wyjaśnia zasady, msza obowiązkowa, cmentarz nie. To już nie trzeba umierać?
6: Otóż nie.
2: Pięknie. No.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. A właśnie, ostatni będą pierwszymi. Ten konkurs jeszcze powróci w przyszłym tygodniu w parze z głośników w Antyradiu.
2: Oczywiście, że tak. A teraz nie oddalajcie się zbytnio od radioodbiorników, ponieważ my się nigdzie stąd nie oddalamy. Już po godzinie 19 zagramy wam m.in. Linkin Park. Rozwiążemy też nasz konkurs kowbojski.
1: A jakbyś była nauczycielką w szkole, to byś czego uczyła?
2: Na pewno nie matematyki.
1: A, no to dobrze. Ja wychowanie, przygotowania do życia w rodzinie. A my za chwilę powiemy, kto został nauczycielem roku.
0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia. Gwiazda.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Mamo, ten bohater jest dziwny.
14: Nie lubisz go?
13: Lubię i to jest najdziwniejsze.
15: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: Tubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: biorąc pod uwagę to, co dzieje się w naszym uniwersum obłędu, to ja też chciałbym troszkę być poddany sedacji. Mm-hmm. Fantastyczny kawałek The Offspring, I Wanna Be Sedated.
1: A którą wersję wolisz? Tą drugą?
0: Tę drugą? Nie, obie są pyszne, jak mawiał klient jednego sklepu nocnego. Wszystkie, najlepszy rok na świecie to najlepszy rok na świecie.
1: No
0: co
1: dobra.
0: Tu dużo gadać?
1: No dobra, to teraz zmienimy temat, ponieważ znamy nauczyciela roku 2026. Został nim Tomasz Ordza, który uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem.
0: No i nie było wcale tak łatwo, bo pokonał 12 innych finalistów. Jego uczniowie nie tylko siedzą w ławkach, ale też eksperymentują, prowadzą badania w terenie i realizują własne projekty.
1: Jedna z uczennic wspominała, że pan Tomasz sprawdzał nawet zawartość białka w jej kanapce z pasztetem, czyli nauka nie kończy się u niego wraz z dzwonkiem na przerwę.
0: Sam laureat mówi, że najważniejsza jest ciekawość uczniów, dlatego zachęca, aby wychodzić z klasy, obserwować świat i samodzielnie szukać odpowiedzi.
1: Czyli nauczyciel bada uczniom kanapki?
0: No.
1: Ja bym do tej szkoły nie przyniosła śniadanka. Wiesz dlaczego?
0: No.
1: Bo jeszcze by się okazało, że parówka ma więcej tajemnic niż moja rodzina.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No. Może tak być.
1: No,
0: mogłoby się tak
1: było?
0: Wydarzyć.
1: I co by wtedy było?
0: Nie wiadomo. W każdym razie teraz Måneskin i plotka, gossip. Jedziemy.

0: Dobrze takiego kopa dostać, co? Na koniec dnia już prawie.
1: Oj, zdecydowanie. I to jeszcze kopa od takiego gościa jak on. Freddie Mercury, Queen, Don't Stop Me Now, para z głośników. Już za chwilę Papa Roach pojawi się u nas. Last Resort. Powiemy również, kto dzisiaj wygrywa konkurs, w którym rozdawaliśmy bilety. No a teraz czas na skromną rocznicę. W pewnym sensie ślubu.
0: Mijają 3 lata, od kiedy w prasie ukazała się taka łamiąca wiadomość, można powiedzieć, czyli breaking news ze świata show biznesu. Drugi ślub z piątą żoną Michał Wiśniewski i Pola znów powiedzieli sobie tak.
1: No i obchodzimy teraz rocznicę. Michał Wiśniewski ma być tematem rozszerzonej matury z matematyki, geografii i historii. Jeśli Michał jest obecnie drugim mężem swojej trzeciej żony, to kiedy czwarta żona z jego pierwszego małżeństwa powie wreszcie Kajne Grenzen?
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: gościa, Ryszard Riddle, Jam, Whisky. Jeśli nie widzieliście Skazanego na Bluesa, koniecznie obejrzyjcie.
1: No. Czy to plan na wieczór w ogóle?
0: Tak, to prosty plan, można powiedzieć, prawda? Nomen omen. No bo my dzisiaj rozdajemy bilety na koncert Simple Plan, który odbędzie się 17 w Warszawie. A ponieważ jest Narodowy Dzień Butów Kowbojskich, to prosiliśmy was, żebyście nam napisali krótki western, w którym jesteście główną postacią.
1: Cześć, w moim westernie jestem szeryfem strzegącym spokoju w miasteczku Woodstock, spokojnej mieścinie, gdzie mieszkańcy wieczoru spędzają w salonie, gdzieś w szafie grającej do wyboru są tylko klasyki rocka i metalu i gdzie serwowana jest najlepsza woda ognista. Pewnego dnia miasteczko zostaje najechane przez Martina Newka i wodza Apaczów Bayer Bulla razem z golibrodą Ambrożym, który włada brzytwą jak nikt, zabójczą senioritą Małgo, która tańczy w naszym salonie, burmistrzem Papa Hatem oraz obwoźnym handlarzem Dave'em zwanym bębenkowym Lombardo, bo ma dwa bębenkowe kolty. Stawiamy opór złowdrogim najeźdźcom, napisał Kuba, gratulujemy.
0: Małgo też gratulujemy, bo przestała to na jednym oddechu.
1: Tak.
0: No i super, no i do ciebie trafiają bilety. Kolejna szansa, żeby coś przygarnąć, będzie jutro w parze z

0: No to zostając w naszym kowbojskim klimacie, dzisiejsza para z głośników minęła jak z bicza strzelił.
1: To prawda, w boso, ale w ostrogach w stronę zachodzącego słońca oddalają się Małgorzata Małgowierzejewska
0: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Ale wrócimy do was i to wrócimy niebawem. Znaczy Małgo będzie jutro sama, ja będę sam w sobotę od 7 do 10, a od poniedziałku będziemy już wespół w zespół, natomiast po nas Piotr Frank Marciniak.
0: Uściski, pa!
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. Każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowozi Rokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Rokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: zdrowie.
1: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Top, czwartkowy wieczór. A gdzie jest moja kartka? Ale ze mnie jest gapa. Nie no, muszę podejść. Ja to sobie potrafię zafundować. Problemy na starcie. Ale ze mnie jest gapa. Ale może cwana. Kto wie? Turbo Topic, dziś dwie nowości, 8 w niebie, 9 w piekle, jeden numer bez gazu. Gramy po raz 2808 w czwartek 8 października i od razu wjeżdża na bogato. Bardzo dobry kawałek, który już proponowałem prosto z mojej patery i mówiłem, zwróćcie uwagę, bo to może być niczego sobie numer. Bad Wolves i Jolene. Nowość
1: 20.

0: ładnie cykał tu ten basik Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć. Niestety, trzy do piekła po raz 13 i są naprawdę w bardzo kiepskim stanie. Ciekawy jestem, czy jutro też grupa Hedone zaszczyci nas tym swoim kawałkiem. 6 minut po 8 zakończył się drugi meczyk eliminacji Mistrzostw Europy. Polki stuknęły tym razem Norweżki 3-0. Brawo dla naszych dziewcząt. I chyba z tego, co wiem, to teraz Ukraina w sobotę. Jak wygramy ten mecz, a może już, kto wie, no trzeba by było to sprawdzić. Możemy się pojawić na tej mistrzowskiej imprezie. A tymczasem z Patery prosto teraz do was zaśpiewa i zagra Piotr Cugowski. Syzyf.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Nickelback, Leave Me Behind. To jest numer dwa, jeżeli chodzi o nowość na Turbotopie. Witamy Kanadyjczyków ponownie. Wcześniej byli z innym kawałkiem, który też mi bardzo pasował. I widzę, że ta taka szybsza balladka też powolutku może zdobywać moje serce. No i proszę bardzo, jak to się szybko toczy, już za chwileczkę miejsce 17, a tu dziewczyny z Meksyku, które regularnie dostarczają na Turbotop swoje nowe dzieła. The Warning, Why Do You Like It When I Cry? To bardzo przyjemny kawałeczek. 3 minutki 12 sekund. Dziś po raz drugi w zestawieniu i cyk, 3 do nieba.
1: 17.

0: Logic Lover.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na

0: autopromocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigórski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
8: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
7: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
8: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
7: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
8: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Legendarna postać grupy The Smith, czyli Johnny Marr. It's time. To 15 na Turbo Topie dostaje od was dziś 3 obroty w górę i przesuwa się w kierunku pierwszej dziesiątki. 20:34 Turbo Top oraz 2808. Za chwilę przygrzmocimy troszeczkę, bo było tak przyjemnie kolorowo. Każdy tu coś dorzucał od siebie, ale jest taka kapela, która potrafi przydzwonić i to robi bardzo dobrze. Anthrax, Everybody Got a Plan. Mistrzostwo jest ten numer. I wchodzi za każdym razem coraz lepiej. No ale co z tego, jak dziś 3 do piekła, do szatana na kolana? 2 złota na koncie, myślałem, że Anthrax zgarnie 3. Ale nic takiego na razie się nie wydarzyło. 14.

0: Lech Masza, Stasik, Crime. Dziś trzynastka na turbotopie, 20:42. No i zostało na miejsce 12, potem 11. Będzie na koniec pora na strzał prosto z patery. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Godzina jeszcze młoda, a już przecież majaczy piątek. Myślę, że macie wybitne plany, co wy będziecie cudować w ten nadciągający piątek, że już o sobocie nie wspomnę. Proszę Państwa, na miejscu 12 za chwileczkę Father of Peace z tym swoim chaosem. Izraelska kapela, która proponuje nam zupełnie inne spojrzenie na roka. 2 do piekła.
1: 12.
2: You are the beast who try to tame us.

0: Grzegorz Kupczyk to potrafi zapewnić rozrywkę w czwartkowy wieczór. Naznaczone 11 na turbotopie, 3 obroty w górę, 20:49 i pękła druga dyszka, a pierwsza się szykuje do startu o 21:00. Bad Wolves i Jolene i Nickelback, Leave Me Behind, to są dwie nowości. Oprócz tego Hedone, The Warning, Ballbreaker, Johnny Marr, Anthrax, Mech Masza Staś, Father of Peace i Grzegorz Kupczyk. Tak to wyglądało do tej pory. Było miło, ale się skończyło. Na szczęście nadciąga druga odsłona, czyli pierwsza dyszka turbotopu. Ale zanim to nastąpi, trzeba zapowiedzieć jeszcze jeden zespół, który już jest przygotowany i przebiera kopytkami jak mały diabełek w piekiełku. Oni potrafią grać jak mało kto. Royal Blood, Swallow the Bomb. I za chwileczkę poleci to w waszych odbiorniczkach, dając wam odrobinę radości po tym ciężkim być może dniu.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: I bang! 21 na liczniku Turbo Top po raz 2008 w czwartkowy wieczór. Witam w pierwszej dziesiątce Turbo Topu. Bad Wolves, Jolly, Nickelback, Leave Me Behind to są nowości. Poza tym 8 w niebie, 9 w piekle i tylko jeden numer bez gazu. Któż to jest taki tajemniczy? Wszystko się wyjaśni w tej godzinie. Nie ma tych meczyków, ale na szczęście jutro wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata i to jest bardzo dobra wiadomość, która trzyma mnie przy życiu. Nawet ta pogoda nie jest straszna. Jak jeszcze do tego dorzucimy jakiś dobry numer, mimo że dziś dostaję trójkę w plecy, jakie to ma znaczenie, kiedy za moment zagra ten niesamowity Kasabian. 10.

0: The Offspring, I Wanna Be Sedated. Dziewiąteczka na turbo, topie taki wesolutki jest ten kawałek. Gdybym przy nim obierał ziemniaki, to być może nawet obrałbym 2,5 tony. Witam kolegę Makak. Makak przyszedł, tańczy tu przede mną. Ja to mam jak w ulu. Taka radość bije z niego, że przyszedł do pracy i już po 22 opowie wam niesamowite historie. A tymczasem Misia Furtak wchodzi do gry w propozycjach do turbotopu. Prosto z Zielonej Góry dziewczyna, kompozytorka, autorka, wokalistka, a także basistka zaprezentuje wam kawałek zatytułowany Gdzie mój rytm? Misia Furtak.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Zbliża się noc, a to oznacza, że kiedy minie północ, wejdzie do gry piątek. Dziwna wiosna, ósemka na turbo, topie dziś dwa obroty w dół po raz siódmy w zestawieniu. No i niestety, tym razem magia liczb nie zadziałała. Szczęśliwa siódemka okazała się nieszczęśliwa dla dziwnej wiosny. Takie to wszystko nagle zrobiło się dziwne. Proszę Państwa, za chwileczkę siódemka, a to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania zagadki, kto zgarnął złoto podczas turbotopiku numer 2808. Zanim to nastąpi, jeszcze jest tu parę asów do odkrycia. Accept. Save us. Niemcy. Niemcy w natarciu. Dwa obroty do nieba. 7.

0: promocja. Nie hańbi. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Light Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Pięć.

Tylko jeden zespół w Polsce mógłby nagrać taki numer i ten zespół nazywa się Ira. Za każdy dzień piątka na Turbo Topie, jeden obrót dół, po raz piąty w zestawieniu, bardzo blisko podium, ale jeszcze trochę brakuje. Zobaczymy, co wydarzy się jutro. No i oto, proszę Państwa, przed nami czwórka, potem będzie propozycja i wielki finał notowania 2808. Aż zdjąłem bluzę. Tak mi się zrobiło gorąco od tych emocji. A za chwileczkę, za momencik, zaprezentuje się kapela, która nazywa się Motley Crue. A ja w kolejnym wejściu zaproponuję Wam wspaniały wieczór 15 października. A gdzie i kto zagra? Cierpliwości.

Bardzo dobre to YouTube Silencio. Ostatnia propozycja do Turbo Topu. Jak się podobało, to wiecie co zrobić. Jak zapowiadałem, 15 października w Stodole w Warszawie zaprezentuje się grupa Happy Set. Gdyby ktoś szukał rozrywki, proszę tu do mnie skrobnąć maila, imię, nazwisko, numer telefonu, maila wkleić i ja was wyślę z osobą towarzyszącą na ten koncercik 15 października do Stodoły w Warszawie i zobaczycie, jaki to będzie kapitalny wieczór. I tak oto jesteśmy już przy podium. A miejsce trzecie zdobywa dziś kapela, która 6 razy wygrała Turbo Top. 16 raz w zestawieniu, wczoraj było srebro, dziś dokładają brąz. Queens of the Stone Age.

nowy numer. Catch the Elephant, Dying in Reverse. Dwójka na turbo topie, poważny kandydat do złota. Mają srebro, mają też brąz. No ale brakuje złotej sztabki. Czy to się jutro wypełni? Oto pytanie za 2,5 miliona funtów. Proszę Państwa, za chwilę Makakofonia i Makakart wjeżdża do Antyradia. A dziś gościem u kolegi Makaka będzie pani Ewa Przydryga, a porozmawiają sobie o książce zatytułowanej Mora. Zapowiada się kolejny uroczy wieczór. A kto zgarnął złoto bez gazu? Trzecie wpada do reklamóweczki kapeli Rise Against, Katie Bar The Door. I to Rise Against rządzi w Antyradiu. Życzę Państwu kapitalnego wieczoru i do jutra.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: Oh, I can't read that. It's too small. Hang on a minute. Hang on. I'm gonna get my torch out. Hang on. I'm A.A. Williams and that writing there on your chest says Makakofonia, baby have fun.
6: Rasy trzabak zrada więziennej celi. Syn dziwny więźniom opowiadał.

0: pieśni wąż.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Machak-Szarłacki i witam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Moi drodzy, Ewa Przydryga jest z nami. Będziemy rozmawiali o jej najnowszej książce. Ewa, właśnie, bo to jest pierwsze moje zdarzenie z tobą w ogóle. Czy ty,
2: tak.
1: Czy ty napisałeś coś przedtem, czego ja nie poznałem do tej pory, a teraz być może cofnę się właśnie i sięgnę?
2: Przede wszystkim cześć i
1: dobry
2: witam
1: wieczór,
2: też Państwa
1: tak.
2: Serdecznie. Cieszę się, że możemy spędzić te ostatnie godziny wieczorne tego dnia wspólnie. A wracając do Twojego pytania, tak, popełniłam już wcześniej 12 książek. Co prawda to jest pierwsza wydana z wydawnictwem Filia, ale wcześniej już moje książki ukazały się pod banderą wydawnictwa literackiego i Muzy. Także z tymi trzema wydawcami współpracowałam. No, nie od dziś jest we mnie ta potrzeba tkania historii. Chyba już od zawsze byłam takim nostalgicznym dzieciakiem, który marzył, żeby móc kiedyś wreszcie swoje myśli zwerbalizować i zamknąć się w historię, więc szukam, piszę, no i krążę wokół obszarów thrillera psychologicznego, który bardzo mocno związany jest z morzem.
1: A gdzie ty teraz jesteś właśnie?
2: Ja właśnie teraz nad morzem.
1: Ale Gdańsk, Gdynia, Sopot?
2: Gdynia.
1: Pozdrawiamy Gdynię.
2: Tak, chociaż ostatni mój tydzień stał pod znakiem rozstrzału geograficznego, bo właściwie dwa dni temu przemieściłam się do Gdyni z Krakowa, ale to jest taki gorący czas okołopremierowy, więc sporo spotkań z czytelnikami i nie tylko.
1: Tak zwane spotkania autorskie. Wrócimy do tego za moment. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Halo? Co jest?
2: Wystraszyliśmy kogoś.
1: Nie, próbuje się z nami ktoś połączyć, ale bezskutecznie. Może wkrótce się uda wreszcie. No, spróbujmy. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Lenia z tej strony, Makakuś.
1: Cudownie, dobry wieczór, moja droga. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
3: Ja ciebie też pozdrawiam. Mojego tatusia, mojego kolego Karola, Renatkę. I pozdrawiam ciebie, Makakusiu, Kasia mamę z Krakowa, bo jest na koncercie Deep Purple w Łodzi.
1: To nie szkodzi.
3: I chciała cię pozdrowić i
1: super.
3: Chciała wam powiedzieć wiersze.
1: Ja jestem gotów.
3: Karolek myśli i duma, bo wszystko, co chce mu powiedzieć, kuma. Nie rozumie, co mówię do ciebie, bo wierzy w siebie, swe możliwości, bo jesteś człowiekiem młodości, która nauczy cię prawdziwej miłości.
1: No przepiękne. Nie było nic o morze, ale trudno. Stosunkowo udanej nocy, moja droga.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego. To pa.
1: Pa. No dobrze, czyli jednak telefonia działa 321-321-666, wciąż nadaje. Jak długo mora się rodziła?
2: Myślę, że około pół roku, ale to było dość intensywne pół roku, bo pracowałam nad tą historią równolegle z uczestniczeniem w kursie scenopisarskim, więc to jest pierwsza historia chyba, którą najbardziej postrzegałam i odbierałam przez obrazy. I działo się to trochę podświadomie tak naprawdę, bo ja nie jestem takim typem, który lubi formułki, lubi być wsadzana w jakieś sztywne ramy. To nigdy nie było dla mnie, ale myślę, że z obcowania z ludźmi, z którymi rozmawia się o historiach, o filmie, o obrazach, zawsze coś się wynosi, więc czytając już ją na chłodno po paru tygodniach od napisania te mory, dostrzegłam, że to chyba jest taka najbardziej faktyczna moja historia, czyli taka, w której obrazy wiodą prym. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, czy, czytając, ale ja mając porównanie, myślę sobie, że trochę tego jest więcej niż w moich poprzednich historiach.
1: Ten drugi siedział na pieńku z gitarą w ręku. Był na cyku, ale jego palce uderzyły w struny z zaskakującą precyzją. ostre jak brzytwa riffy Smells Like a Teen Spirit Nirwany przecięły powietrze.

0: Dokładnie dzisiaj, w sensie 8 października 1971 objawił się czwarty album zespołu Led Zeppelin, zatytułowany Led Zeppelin 4. A przy okazji 22 minuty temu minęła 22, zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. When the Levy Breaks kończy ten album. Polecam Państwu, jak ktoś nie zna, to w ogóle proponuję nadrobić jak najszybciej. Czy Ewa, czy z tego miejsca, gdzie ty się teraz znajdujesz, jak na przykład, nie wiem, wyjdziesz tam gdzieś do okna, to widzisz torpedownię, czy nie?
1: Żałuję bardzo, ale nie, torpedownia jest, i to jest plus i minus. Plusem tego, że jest usytuowana na obrzeżach Gdyni, jest to, że zwykle jest to miejsce, do którego niewielu ludzi się zapędza, chyba że lokalsi mieszkający w Babich Dołach, ale nie jest tak mocno wydreptana i zadeptana przez turystów jak plaża miejska. No ja generalnie lubię takie miejsca, w których nie ma zbyt wielu ludzi, które można sobie odkrywać i właśnie przedzierać się przez ścieżki albo je wytyczać, więc no, jest to miejsce, jest to jedno z miejsc magicznych moich gdyńskich.
0: Jak będę. Znaczy, mnie się wydawało, że miałem kiedyś w telefonie, ale chyba usunąłem, bo chciałem wcześniej się ciebie zapytać właśnie, czy to, co miałem na zdjęciu, to była torpedownia, ale nie znalazłem, w związku z tym nie pytałem. Makakofonia, Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Cześć, Agnieszka z tej strony.
0: Cześć, Agnieszka.
2: Pozdrawiam serdecznie całe kółko antyróżańcowe, ciebie, Makaku, gościa programu, panią Ewę. Gratuluję oczywiście koszulki lidera pierwszej.
0: Bardzo dziękuję.
2: I chciałam również podziękować, bo się nie mogłam wczoraj dodzwonić, za życzenia dla Dominika z Gorgonzoli i za podróżnika w Gorgonzoli. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: A dlaczego ty nie jesteś w Łodzi, to nie szkodzi?
2: No niestety pracuję w
0: Deep Purple przeszło
2: miejscu, w którym nie mogę dostać, w którym nie mogę dostać urlopu od tak na tygodniu, więc tak jakby wyzwaniem jest koncert na tygodniu. No szkoda bardzo, ale...
0: Znam to z autopsji, witam w klubie, ja też w pracy niestety, zamiast wiesz tam kręcić, ale jest fajnie, jest git.
2: Mam nadzieję, że na Hiobie będziesz 30 października.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że do tego wrócimy jeszcze na antenie nawet, ale zobaczymy.
2: No to super. Jeszcze raz mówię, dziękuję i ja po weekendzie jeszcze, czyli po hałdkorze piątkowym i Gorgonzoli w sobotę urodzinach Dominika, jestem po prostu w emocjach muzycznych takich super, także bardzo, bardzo się cieszę. A i chciałam złożyć też życzenia, bo obchodzi urodziny ich perkusista nowy Sebastian, także przy okazji.
0: Czyli perkusista nowy?
2: Gorgonzoli.
0: Naprawdę? Sebastian, tak. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Wal w bęben, ile się da. I podwójną stopę zainstaluj, jeśli nie masz. Agnieszka, stosunkowo udanej nocy i stosunkowo udanego weekendu. Chyba, że jeszcze do nas spadniesz, dziękuję. Wiesz, do północy tu jesteśmy.
2: Dobrze.
0: Pa.
2: To pozdrawiam, pa.
0: No dobrze. Torpedownia przyciągała. Wołała. Mamiła. Szukała ofiar, a potem niszczyła, tak jak tamtego dnia, tylko że oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Tak. Ty będziesz miała jeszcze jakieś wkrótce zaplanowane są spotkania z publicznością?
1: Są, ale chciałam powiedzieć, że fajnie zinterpretowałeś, wiesz, aż miałam dreszcze przez chwilę na skórze i zapomniałam, że to może były te słowa.
0: Tak, dokładnie.
1: Autentyk.
0: Tak. Dobrze, moi drodzy.
1: A propos spotkań.
0: Tak.
1: Tak, tak. Przede mną jeszcze spotkania autorskie i warsztaty przyrodnicze, które prowadzę w szkole, ale też bardzo fajne wydarzenie, bo wspomniałam o scenariuszu Mory, który powstawał. Udało się jemu zakwalifikować do ścisłego finału w konkursie organizowanym przez Gdańsk Film Commission, także w przyszłym tygodniu stawiam się na gali finałowej i będę wdzięczna za trzymanie kciuków, jeśli mnie państwo słyszycie.
0: Można gdzieś popierać ten zgłoszoną kandydaturę?
1: Że poszła niestety gdzieś... Nie, niestety...
0: Tylko komisja ma na to wpływ, nikt poza tym, tak?
1: Komisja ma na to wpływ, ale ja głos wierzę, że słowa... Ja myślę, że siła, która może się zmaterializować dobrych myśli, też ma moc, więc jeśli nie ma innego sposobu, to ja wierzę, że to może pomóc.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór.
0: Witek, piekary śląskie. Kochany, myślałem o tobie ostatnio, bo coś się będzie działo. A ja już wiem, tak, tam kocie właśnie ten, gorgonzola i tak dalej.
3: Tak, znaczy w klubie piątego domu?
0: Nie, tam, co ty, ten leśniczówka.
3: A, leśniczówka, no tam jest skomplikowany dojazd w tej chwili.
0: No co, workiem nie dasz rady?
3: No, workiem był za, ale potem po nocy zobaczyłeś to.
0: Kochany, lampa i dajesz radę. Bierz przykład ze mnie.
3: Ja chciałem twojego gościa zapytać, czy łatwiej pisać mroczne tory lady, czy coś wesołego? Bo ja bym na przykład chętnie poczytał jakieś wesołe książki radosne, bo mroczne tory lady to mam praktycznie na co dzień w internecie, na żywo.
1: Ja bardzo chciałabym odpowiedzieć, że mam predyspozycję do pisania również wesołych historii, ale to byłaby ściema. Niestety chyba wyposażono mnie w korzeń nostalgiczny, taki, który lubi czytać naturę człowieka. I póki co w tej mojej bańce tego gatunku, czyli thrillerów psychologicznych, jest mi dobrze, ale staram się też bawić słowem i oczywiście w książkach tego gatunku napięcie powinno być stopniowane. Nie można wrzucać cały czas bohaterów do paszczy lwa albo antagonisty, tylko trzeba też budować sceny lżejsze, okraszone dowcipem i one są u mnie w historiach, ale no chyba jednak najbliższe jest mi... nie chcę powiedzieć mrok, ale doszukiwanie ale się mora, sedna tak. natury człowieka i rozwikływanie zagadek i dedukowanie na podstawie dowodu. Co mówiłeś, Maka, że mora jaka jest?
0: Właśnie i mora też, tak?
1: Tak.
0: Witeczku, stosunkowo udanej nocy w takim razie ci życzę.
3: Dziękuję nawzajem.
0: Pa.
1: Dobranoc.
0: Moi drodzy, wybrana przez Ewę, to jest 2011 z albumu pod tytułem 8, Katarzyna Nosowska w utworze Nomada.
1: Jak cudnie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
1: It's Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
6: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
5: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
6: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
9: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
10: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalii Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzebyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Gale poleca Antyradio.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hej. Patrzę i oczom nie wierzę. Widzę sut. Sut makaka, a nad nim wytatuowane, nie do końca ślicznym charakterem pisma, następujące słowa: makakofonia, baby have fun. Baby have fun jest poniżej sutka.

0: 1991, 8 października objawił się trzeci album zespołu Soundgarden, Bad Motor Finger. Zmienił moje życie absolutnie. Byłem piękny i młody, miałem lat 24, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę płytę. Mój Boże mieszany, w sensie liściasto iglasty. To było coś pięknego. Jeżeli ktoś z Państwa nie zna tego albumu, polecam z całego serca, naprawdę. Może i Wasze życie zostanie zmienione. Ewa, Ty słyszałaś kiedykolwiek Soundgarden, czy nie?
1: Tak, ale chyba nie oddziaływał tak bardzo na mnie, jak na Ciebie ten zespół, ale generalnie też zawsze bliższa mi była muzyka alternatywna, rockowa, bo wydobywała z mojej introwertycznej natury coś, co rzadko się manifestowało, na przykład jak byłam w dużym gronie ludzi. Dawała mi taką wolność i była tożsama z tym, co w środku czułam. Także tak.
0: Katarzynka z Krakowa, pozdrawiam cię serdecznie. Jeżeli nie masz nic fajniejszego do roboty i akurat słyszysz mój apel, to ja cię bardzo proszę, żebyś zadzwoniła do nas i opowiedziała, jak tam było w Łodzi, to nie szkodzi. Bo jak informowałaś na antyradiowym Facebooku, polecam Państwu bardzo serdecznie, to ten koncert się już zakończył tamże. Z czasem taki tusz częściowo blaknie w słońcu, ale jego resztki zostają odessane przez układ limfatyczny. Tego nie dostrzeżesz gołym okiem. Więzły chłonne w pachwinach i pod pachami działają jak gęsta siatka filtrująca. Cząsteczki tuszu są za duże, by przez nie przejść. Zostają tam na zawsze, jako kolorowy osad w Twoim ciele, nawet gdy na skórze nie ma już po nich śladu. Kuźwa, ale jak ja mam wciąż tatuaże, to one faktycznie gdzieś tam jeszcze pod pachą mam, tak? Jak na ramionkach sobie robiłem, to...
1: Tak, pod tak, pachą mam. Jak najbardziej.
0: Ja
1: zostają.
0: Widzicie Państwo? Przeczytacie jakąś książkę, dowiecie się o takich rzeczach, o których nie mieliście pojęcia wcześniej, przez całe swoje tak, życie. I w wieku bycia dziadersem dowiadujecie się, że jesteście ze śladami w ciele. Kuźwa, i to już
1: nigdy... Tylko dodam.
0: Tak.
1: A, przepraszam, chciałam dodać, że to wiedza potwierdzona przez medyk sądową, bo zawsze te rozdziały, w których no, przydaje mi się fachowość tego rodzaju eksperta, konsultuję z panią Dorotą Pieśniak i na 100% tak jest. Potwierdzam.
0: Od dawna jesteście zaprzyjaźnione?
1: No, współpracujemy, właściwie zakumplowałyśmy się od niedawna, ale pani Dorota pomaga mi, to jest trzecia książka, przy której służyła mi pomocą i faktycznie nie odpowiada tylko i wyłącznie na pytania, które jej zadaję zawsze, też przeczesuje różne książki i naprawdę jest takim wspaniałym kompanem w tworzeniu tych wątków kryminalnych.
0: Wróćmy do tego za moment. Kolejny wybrany przez naszego gościa utwór to tym razem sprzed 6 lat z albumu Kundel, tytułowy, w wykonaniu Artura Rojka. Pani chciałaby coś powiedzieć na temat tej pieśni?
1: Że też bardzo się z nią utożsamiam. Wydaje mi się, że im mniej mamy oblepionego wokół siebie blichtru, błyskotek, a im tym bardziej jesteśmy prawdziwi i wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie najbardziej tej prawdy potrzebujemy, więc wszystkie utwory, które wybrałam, mają warstwę tekstową, z którą się utożsamiam i muzyka, która też mi w duszy gra. Także przyjemności w słuchaniu Kundla.

0: Cudownie. Kurza melodia. Tak, to było dla was, kochani moi. Zwłaszcza całe kółko antyróżańcowe. Jesteście przepięknymi ludźmi. 1996 rok. Drugi album Marilyn Manson. Antichrist Superstar. Z niego Beautiful People. Ach, mój Boże. I potem się zaczęło. Dopiero. Dobrze? Teraz się cofniemy tutaj do Ewy. Mamy coś takiego, co nas łączy gdzieś tam myślami z dzień dobry, do widzenia. Kiedy widział ją pan po raz ostatni? Gdzie to było? Spytał starszy detektyw zmęczonym tonem, obracając w palcach ołówek. Slalomem, miarowo, irytująco. Zwróciliście państwo, jak ona ich nienawidzi? W sensie tych policjantów, Ewa?
1: No, bo tak to zwykle się u mnie w moich historiach dzieje, że to jednak zwykli ludzie bywają bardziej skuteczni, bo kierują się instynktem, krwią i walką o przetrwanie, albo swoje, albo swoich najbliższych. Nie neguję śledczych absolutnie wszystkich. Natomiast myślę sobie, że większą często motywację i siłę napędzającą do odkrycia prawdy mają ci ludzie, Tak, i natomiast moi bohaterowie zwykle wyposażeni są w spore zaplecze swoich sprzymierzeńców, którzy pomagają im w zdobywaniu pewnych informacji. Na przykład ta wspomniana pani medyk sądowa.
0: Kochani, zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90., po którym dowiecie się, jak was Ewa utuli.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hey everybody, this is Neil Fallon from Clutch and I am at Poland Rock and you are listening to Makakofonia, Baby Have Fun. It's the tattoo that's around your nipple. Your left one to be exact.

0: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Ewa utuliła Państwa skizmem. To jest Lateralus, album z 2001 roku. Tool przyjechał z minutowym opóźnieniem, ale wciąż w porównaniu do PKP jesteśmy mistrzami. Czy tutaj wybierałaś sama, czy potrzebowałaś konsultanta?
1: Nie, absolutnie. To znaczy, przyznaję, że zasugerowałeś mi, żebym wybrała utwór tego zespołu, a było to dla mnie zupełnie nowe odkrycie. Natomiast nie wiem, czy dobrze interpretuję ten tekst, ale wydaje mi się, że te słowa kultowe I know the pieces fit because I watch them fall apart, tak mogłam troszeczkę pomylić, ale że one nawiązują trochę do psychologii jungowskiej, która z kolei jest mi bliska, no i do rozłamu wszelakiego, tego, który nosimy w środku, ale być może jeszcze częściej tego, który do którego dochodzi między ludźmi, którzy kiedyś byli nam bliscy, nie tylko tak do skóry, ale i do kości, a potem różne koleje losu i różne decyzje, czasami egoizm sprawiają, że nadchodzi czas rozstania, więc jakoś zarezonował ze mną ten tekst bardzo, dlatego
0: akurat... Polecam więcej tego. Tak, oni czerpią garściami, w sensie Maina James Keena, bo on odpowiada za teksty. Tak, to dlatego tak. Makakofonia, Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, Piotrek, hej.
0: A skąd dzwonisz, Piotrze?
2: Ruda Śląska.
0: Jeszcze raz?
2: Ruda Śląska.
0: Okej, dobra.
2: Słuchaj, mam trochę lukę w pamięci, bo od pół roku ciebie nie słucham wieczorami i kurde, nie wiedziałem, czy teraz ta audycja jest. Teraz przed chwilą słyszałem kawałek rozmowy waszej. Jestem, kurde, widzę, że dalej jesteście. Przepraszam, no bo po prostu zmieniłem tryb życia, już nie pracuję w nocy, pracuję w dzień. Antyradia słucham na okrągło katowickiego, czy jakie tam skakuje na internecie. I mam jedno takie pytanie, nie?
0: Ja jestem gotów, aby odpowiedzieć.
2: Dobra.
0: Korzystając z tego, że jeszcze nas nie zdjęli.
2: No nie, no. A czego mają nas zdjąć? Dobra, spoko. Słuchaj, ta pani zawsze taka dzwoniła, taka...
0: Renia, tak. Dzisiaj też dzwoniła, ale za późno się włączyłeś,
2: właśnie
0: wiesz?
2: Właśnie to chodzi, no kurde, bo jestem tego, ja to może będę musiał sobie ten... Właśnie, pozdrowienia...
0: Ustaw sobie przypomnienie, wiesz, od poniedziałku do czwartku jesteśmy od 22 do północy.
2: Dobra, super. Fajnie, że jest ta audycja, jestem trochę nie na czasie, fajnie, że jest w ogóle to wszystko. I jedno pytanie, nie? Dalej jeździsz na rowerze?
0: Oczywiście.
2: No i super, bo ja ostatnio też się przerzuciłem, zacząłem schudnąć na wadze. Dobra, ale tak mi się z tym. Dziękuję bardzo za informację. Właśnie chciałem się tylko dowiedzieć po prostu, czy to dalej działa, bo to co na internecie patrzyłem ostatnio, bo ja kończę pracę 22, idę spać, a ty zawsze o 22 zaczynasz, nie? Dobra, dziękuję i pozdrawiam wszystkich, co słuchają. Pierwszy raz się pierwszy raz dzwoniłem i się dodzwoniłem.
0: Stosunkowo udanej nocy w takim razie.
2: Jezus, twoje...
1: Dobrego wieczoru.
2: Wzajemnie, dziękuję. A jeszcze, bo jestem poza, jak to się mówi, stratosferą. Co za pani rozmawia? Jakiś fajny zespół na pewno, nie?
0: Ewa Przydryga, autorka książki Mora. Polecam z całego serca. Mora się pojawiła pod koniec września.
2: Czytałem streszczenie, książeczkę, no nie wiem, czy kupię, ale w pliku na pewno.
0: Polecam.
2: Dobra. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Stosunkowo udanej nocy.
2: Dziękuję bardzo tobie, tak samo. Dziękuję. Na końcu będzie Maleńczuk?
0: Oczywiście.
2: Dziękuję bardzo.

0: drodzy, Björk z 2001 roku, wybrana przez Ewę. No to opowiedz, Ewa, o tej pogańskiej poezji w takim razie.
1: A mogę o Björk? Bo generalnie moja miłość...
0: Twój cyrk, twoje małpy. No 23 minuty temu minęła 23, tylko wrzucę na szybko.
1: Dobra,
0: że zdobyłem drugą koszulkę lidera. Tak, proszę uprzejmie.
1: Dobrze, wiesz co? Moja miłość, bo mogę to tak otwarcie powiedzieć, do Björk zaczęła się, kiedy miałam bodajże 10 lat i pamiętam, kiedyś na gwiazdkę dostałam kasety jeszcze wtedy od mojej kuzynki i byłam totalnie zniesmaczona tym, że to były kasety Spice Girls, bodajże Backstreet Boys i jeszcze jakiegoś totalnie komercyjnego zespołu, bo już pamiętam, że jako dzieciak zupełnie nie ciągnęło mnie w stronę komercyjnej muzy, tylko ciągnęło mnie tam, gdzie czułam po prostu, że artysta eksperymentuje z formą, gdzie czułam po prostu, że zanurzam się w jakiejś głębi, prawdzie i w melodii, która do tej małej, jeszcze trochę niedojrzałej duszyczki dociera. No i właśnie taką osobistością była Björk i całkiem niedawno dowiedziałam się chyba skąd ta jakaś podświadoma też więź. Obie, ja i Björk, jesteśmy typem pośrednika według jungowskiej typologii, właściwie typologii, którą dopracowały jeszcze panie Myers-Briggs. To jest taki znany test osobowości, który pokazuje, do czego mamy w życiu predyspozycje zawodowe. No i właśnie i Björk, i ja jesteśmy introwertyczkami, jeśli wierzyć tej typologii. Kierujemy się intuicją, trochę takim niezorganizowaniem artystycznym, no i mamy w sobie empatię, więc myślę sobie, że artyści, którzy są nam bliscy, właśnie rezonują z nami poprzez jakieś podobieństwa, które sobie nosimy. I pamiętam siebie, tą małą Ewę, która chyba nie do końca jeszcze potrafiła interpretować teksty, ale czuła, że to jest jej bliskie. Więc ta miłość się nie wypaliła przez tyle lat. W zeszłym roku byłam na koncercie w Tauron Arenie po raz pierwszy. Po raz pierwszy to był koncert Björk, w którym brałam udział. No i co tu dużo mówić, jest artystką przez wielką literę A.
0: Ten Marek Piekarczyk, który był przed Björk z zespołem TSA w utworze Alien, to nieprzypadkowo ode mnie dla Państwa, bo 12 października w najbliższy poniedziałek, tutaj w Warsaw by Night, z tym, że jakoś wcześniej, około 19. Czekajcie, gdzieś tam mam tutaj dokładnie wszystko podane. Dobrze, rozegra się to wszystko w Falconie 12. W Falconie, to jest taki klub bilardowy. Tam spotkanie z Markiem Piekarczykiem oraz Leszkiem Gnoińskim. 19:30. Klub Falcon Myśliborska. Oni będą rozmawiali o książce, która, jak w takich przypadkach bywa, już czas jakiś temu się pojawiła w dużo skromniejszej objętości, a teraz przez lata ją zwiększyła i o tej zwiększonej objętości panowie będą z Państwem rozmawiali. Dobrze, a powiedz mi, moja droga, czy ty się zajmujesz nurkowaniem?
1: Nie, i myślę, że po tym, co napisałam, totalnie powinnam siebie samą zniechęcić do tej dziedziny sportowej. Natomiast cóż dużo mówić, zawsze pisząc swoje książki poszukuję takich ekspertów, którzy przede wszystkim są związani z morzem, ale w taki bardzo nieoczywisty sposób. I nie wiem, czy chcemy zaspoilerować, czy nie, ale stwierdziłeś, że możemy robić wszystko, więc powiem tylko, że scena zbrodni, jedna właściwie ze zbrodni, bo jest ich więcej, rozgrywa się na dnie Bałtyku, na wraku Frankena, czyli takim tankowcu, który zalega już w Bałtyku od II wojny. No i właśnie dzięki temu, że dane mi było porozmawiać z panem Krzysztofem Niecko, który jest ekspertem od nurkowania na wraki, dowiedziałam się, że no, takich jakby opcji, w których można by zakończyć czyjeś życie pod wodą, jest wiele. No i takim...
0: Co? Wachlarz nowych możliwości się otworzył nagle, tak?
1: No, to jest skrzywienie pisarskie. Ja zawsze wtedy mam przygotowany długopis i bardzo chętnie notuję te wszystkie rzeczy. No i dowiedziałam się między innymi, że w momencie, kiedy taki nurek schodzi pod wodę i nie daj Boże, dotknąłby płetwą albo dłonią jakiegoś elementu tego wraka, który no, albo jest porośnięty omułkami, albo jest zardzewiały i wówczas cała widoczność po dotknięciu właśnie tego fragmentu spada do zera w ciągu ułamka sekundy. No i wyobraźcie sobie Państwo, że nie sposób się wówczas z tej mgły, która się tworzy, z tego mleka wydostać, jeśli się nie ma poręczówki. Poręczówka to jest taka nić Ariadny, która służy właśnie w takich podbramkowych sytuacjach do powrotu na powierzchnię wody, ale co się wydarzy, gdyby ta poręczówka uległa destrukcji, na przykład gdyby ją ktoś przeciął? No i tutaj postawię wielokropek, bo ty, Makak, już wiesz, co mogłoby się wydarzyć, a ja muszę już się ugryźć w język, żeby nie zdradzać zbyt wiele.
0: Franken, zatopiony przez Rosjan tankowiec, rozpadł się na dwie części. Jeśli jego skorodowane zbiorniki puszczą i 1,5 miliona litrów paliwa wycieknie, ta tykająca bomba ekologiczna zmiecie życie w Bałtyku. Dziś, jutro, za miesiąc, w każdej chwili. To, co powinno odpychać, jeszcze bardziej go przyciągało. Franken kusił nie tylko jego. Mamił nurków, wołał, leżał w ciemności.

Słuchajcie, no makakofonia, baby have fun. To jest wokół sutka makaka i tak nazwała tę audycję jego mama. Co wy na to? Kto powiedział? Mama. Powiedziała Kora. Też mama.

0: nawet sobie nie zdawałem sprawy, że wśród paciorków jest tylu świrów na punkcie tego filmu, serialu, whatever. Jaka okazja? No, Ewa wybrała, teraz państwu opowie, dlaczego wybrała ten fragment właśnie z tego serialu do dzisiejszej makakofonii. Bardzo proszę.
1: Dobra, to już się przyznaję. Generalnie zawsze piszę ze słuchawkami na uszach i zawsze odpalam te ścieżki dźwiękowe, które wprowadzają mnie w odpowiedni mood, a że lubię zanurzać się w najczarniejszych odmętach, ale takich pod szytą nutą wrażliwości, to bardzo często sięgam po ścieżki dźwiękowe do filmów Davida Lyncha, skomponowane zawsze w kolabie z Angelem Badalamentim. Mam ogromny sentyment do miasteczka Twin Peaks. Pamiętam, że też jak sobie teraz rozmawiamy, zdaję sobie sprawę, że już jako dziecko zawsze skręcała mnie w tę stronę, w którą skręcało większość dzieciaków. Pamiętam, że przez szparę w drzwiach podglądałam rodziców oglądających Twin Peaks i sama też bardzo szybko wkręciłam się. Oczywiście miałam zakaz. Ja miałam wówczas w roku 90 7 lat, więc rodzice pewnie całkiem całkiem słusznie zabraniali mi oglądać ten serial na tamtym etapie mojego życia, ale jako, że zawsze lubiłam iść pod prąd, to już wtedy zakochałam się też w Davidzie Lynchu i ta moja ogromny szacunek i sympatia do jego dzieł trwała, właściwie cały czas trwa. Pamiętam, że wybrałam się 5-krotnie do kina na film Mulholland Drive, usiłując zebrać te rozsypane puzzle i nie mam zielonego pojęcia, czy mi się to udało. Czasami nie celem jest to, żeby znaleźć każde wyjaśnienie, tylko celem jest to, żeby...
0: Gonić króliczka.
1: Żeby gonić króliczka i rozkoszować się pojedynczymi obrazami.
0: Zdecydowała się na rutynę. Codzienność miała być tarczą przeciwko strachowi. Zegar wskazywał 19:00, porę kąpieli. Wykonała zwykłe czynności. Najpierw projektor, kiedy uruchomiła go nad kołyską, rzucił na ścianę kaskadę żółtych gwiazdek. Z sypialni przeszła do łazienki, obok przewijaka znajdującego się na wannie. Położyła ręcznik z kapturkiem, pieluszkę, w końcu świeże body i czapeczkę. Starannie ułożone, czyste. Włożyła wanienkę do wanny i wsunęła do niej termometr. Chwyciła czerwony kurek, zacisnęła na nim dłoń, ale po chwili puściła. Polecam państwu dalszy ciąg tego, co tam się wydarzy, bo to mnie wbiło ostatnio w fotel. Ja nie wiedziałem, że czytając książki można się bać. Pierwszy raz tego dostąpiłem. Zaszczytu, dziękuję Ewo. Bałem się jak dziecko.
1: Dziękuję. To ja dziękuję, ogromnie mi miło.
0: Ależ, cała przyjemność po naszej stronie.

0: Proszę Państwa, Ewa to wybrała. Ja wiem tylko, że to jest z Wysp Owczych i to wszystko, co wiem.
1: A mogę tobie powiedzieć więcej, Państwo, jeśli macie ochotę?
0: Ja jestem gotów, tak, pochłonąć wiedzę.
1: Dobra. Nie wiem, czy na pewno Państwo słyszeliście ten dźwięk, który jakby wydobywał się lekko ze światów, a on nie wydobywał się wcale ze światów, tylko z gardła Eivor, która stosuje taką technikę gardłowego śpiewania, którą z kolei generalnie stosują Inuici, a mi osobiście ona kojarzy się z Eivor, w tym wypadku kojarzy mi się z jakąś nadnaturalną istotą, która właśnie w ten sposób, tą wokalizą przywołuje z ciemnego lasu wszystkie istoty pełzające, latające, skaczące w jakiejkolwiek formie, ale jest w tym coś mistycznego, mrocznego i takiego, co zostaje, przynajmniej we mnie zostało, a muszę przyznać, że o Eivor usłyszałam po raz pierwszy też parę miesięcy temu, jak całkiem przypadkowo trafiłam na koncert w poznańskiej Tamie i uwierzcie mi, dźwięki, które ona wydobywa ze swojego gardła, jest takiego szamańskiego bębna, który ma ze sobą, na żywo brzmią jeszcze znacznie lepiej, wręcz hipnotycznie. No i dlatego ten utwór na dziś wieczór. Mam nadzieję, że się wam podobał.
0: Ich ręce pracowały szybko. On uniósł jej koszulę, wyciągnął pasek ze spodni, ona znalazła metalowy suwak w jego dżinsach i pociągnęła go w dół. Pępek, ciemna szczelina, udo. Myśli o konsekwencjach zgasły. Mówiły tylko ciała. Były głodne. Z każdym odsłoniętym skrawkiem skóry stawały się coraz bardziej żarłoczne. Wkrótce byli zupełnie nadzy. Porozrzucane ubrania układały się na szarym betonie w kolorowy chaos. No, chaos to nasze drugie imię.
1: Jedy, to też było moje, mój fragment?
0: Oczywiście.

0: 55 lat później możemy sobie dalej marzyć właśnie. Ostatnio tam jak była i premiera tego albumu w Stanach Zjednoczonych pod koniec września, państwu grałem ten mój ulubiony I Don't Wanna Be a Soldier Mama, a teraz wyciągnąłem tradycyjny Evergreen od 1971 z drugiego albumu Johna Lennona Imagine. Tak, to było na szybko od nas. Bardzo dziękuję. Ewa, czy ty planujesz jakieś spotkanie autorskie w Warsaw by Night w najbliższym czasie? Przypadkiem?
1: Szukam pretekstu, żeby się wybrać do Warsaw by Night. Więc chętnie, ale póki co nie mam wawy swoich, jakby w swojej rozpisce, ale mam nadzieję zawitać wkrótce, bo bardzo lubię bywać u was.
0: No, zapraszamy serdecznie. Dobrze, Ewa Przydryga była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Polecam państwu Morę, oczywiście. Ewa, a jak u ciebie jest ze śpiewaniem? Potrzebujesz konsultanta, czy dasz radę sama?
1: O Boże, ja mam śpiewać tutaj? Myślę sobie, że to byłaby spektakularna porażka, bo
0: damy radę, uspokój się. Moja droga oraz drodzy państwo, mam dla was uprzejmą prośbę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma łatwy do zapamiętania, bo prosty tekst. Czekajcie, czy tutaj ktoś kuźwa? Makakofania, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Jupi! Od 40 minut słucham przez telefon.
0: Ty jesteś 40 minut tutaj wpięty w moją konsolę, to za sprawą telefonu?
2: Of course.
0: A, to wiesz co? Ucałuj i pozdrów Czarniego ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Powiem ci, że pomimo jakby to słuchawkę lepiej się słyszy, bo to jakieś takie szumy są takie, ale jest to na żywo. Traktuję to, jakbym siedział w studiu.
0: A jakbyś był tutaj z nami, tak?
2: Tak. I powiem szczerze, bardzo chętnie spotkałbym panią, bo ona jest taka, kurczę, pozytywna. No naprawdę,
0: ale poczekaj, dlatego zadzwoniłem. Ewa, nie? A kiedy w Gnieźnie? Masz w Gnieźnie jakąś rozpiskę? Może będzie łatwiej, wiesz?
2: Nie sądzę.
1: Ale mi miło, że pan mówi, że jestem pozytywna. Ja tu mówię o samych mokach wyłaniających się z duszy.
2: Nie. To jest sam uśmiech. Nie, to jest sam uśmiech. Ja naprawdę zadzwoniłem głównie przez Bjork, która... Chciałem w ogóle... Nie, zapomniałem, ale przypomniało mi się teraz. Chciałem powiedzieć, że bardzo fajny jest koncert jakiegoś kościoła, nie wiem, czy przerobionego na kulturalną atrakcję, czy kościoła takiego funkcjonującego, ale z tymi, z całym chórem tym, jak one się te kobitki nazywają, kurka wodna. Taki chór, kurczę...
0: Dziewic?
2: Nie, tam kurde, czy to zaraz dziewicz tej. To są kobietki właśnie z tam z kurcze. Widzisz, byłem przygotowany, ale jakieś 40 minut temu, a teraz mi to uciekło wszystko. Ale
0: widzisz, jak to antyradio i 40 minut mogą zmienić życie człowieka.
1: O północy.
2: Ale warto wysłuchać koncertu właśnie w kościele Bjork. To było gdzieś w Ameryce, ona tam grała, ale naprawdę super. I właśnie ten utwór, który tam zabrzmiał, z tym, jak to się nazywa?
0: Anturażu.
2: Nie.
0: 0000. Mogę? Ten, że zdobyłem trzecią koszulkę lidera i witam państwa bardzo serdecznie w makakofonii po godzinach.
2: Gratuluję. Ale chciałem powiedzieć właśnie, jak się mówi na tych ludzi, którzy budują iglo.
0: Eskimosi.
1: Eskimosi.
2: No właśnie, eskimoski. To były takie panie ubrane w naturalne, w te lokalne stroje. Eskimoski, właśnie.
0: Czyli skóry były lwów
2: nie
0: morskich.
2: Skóry, takie właśnie, takie... nie skóry, ty to zaraz jakieś też... skojarzenia.
0: Dobra, to były skóropodobne, eko.
2: No nie, to były bardzo ładne stroje eskimoskie, właśnie eskimoskie, i one śpiewały razem te chóry Szyleowskim i tak dalej. I naprawdę polecam, bo ja ten koncert obejrzałem przypadkiem zupełnie, siedząc tam gdzieś kiedyś na jakimś YouTubie czy na czymś, i warto wyszukać, bo tam jest taka akustyka, że jak się założy słuchawki, to jakby się tam było, i nie wiem dlaczego, bo zwykle na YouTubie jest tam jakieś 96 tych kiloherców czy czegoś tam, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, a tu było naprawdę jakbym tam siedział, tak? Jakbym siedział w tych ławach. Popatrz tego Skubańca. No trąbi, jedzie koło mnie i trąbi tutaj, tam w środku nocy, no proszę pana. No i jak się założy słuchawki, bo tak normalnie tego nie słychać, ale ja oglądałem wielokrotnie ten koncert, bo ja Bjerk lubię bardzo, za właśnie ten klimat taki zupełnie jakby nie z tego świata, tak? Ale to już, no to pani tam dużo powiedziała na ten temat, ja się z tym zgadzam. Ale mówię, ten koncert polecam i tutaj no, jakby podpisuję się rękami.
1: Dzięki za rekomendację. Chyba sobie za chwilę odpalę właśnie do snu, bo ja też zawsze zasypiam z jakąś taką muzą, albo z dźwiękami natury, fal, albo właśnie coś takiego, co pan zarekomendował. Myślę, że będzie idealne. Także dzięki.
2: Na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, a ja kiedyś wygląd miałem, a pieniędzy do tej pory nie mam, ale dziękuję.
0: Ale masz psa Charlie'ego stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: I ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tu się nagromadziło.
0: Ostatnia.
2: Tak, 40 minut się nagromadziło tyle rzeczy, że ja nie notowałem, bo jestem na dworze, nie mam takiego tam jakiegoś buraka, nie, żeby się notować, ale chciałem powiedzieć, że jakby spotkanie z tak pozytywną osobą, mimo że jakby te cytaty...
0: Czwartek i 8 października, tak?
2: Nie, tak, te książki...
0: Znaczy już 9?
2: No tak, to jest jakby zaprzeczenie tego wszystkiego. Ja nie mogę zrozumieć, że to jest chyba ten sam paradoks, kiedy najlepszymi kabareciarzami są ludzie, którzy mają depresję, nie? I tutaj... tak, nie, ale to nie jest śmieszne, no to jest typowe. Weź sobie naszego tego pana Kudłatego, nie pamiętam teraz jego nazwiska, moja skleroza dominuje, ale on jest konferencjerem, on często takie jakby kabaretowe stand robi. I on, zobacz na przykład Smolenia, nie? Historia Smolenia. To jest człowiek, który jakby miał bardzo tragiczne życie, tak? No smutne i niezazdroszcze, a był kabareciarzem, który do tej pory przez wszystkich, którzy go znają, bo to jakby czasy czarno-białe, którego znają i jest...
0: Ja widziałem w Kolorze na żywo, uspokój się, gada z dziaderesem.
2: No, dobra, wiem, no. I to jest człowiek, który niby jest śmieszny, fajnie, ale on miał naprawdę ciężkie życie, tak? Te wszystkie jego historie, które ze śmierciami najbliższych i z tragediami, no po prostu dramat, a tutaj niby wszyscy go biorą za takie hi, ha, ha. To jest, no... niesamowite. I tutaj jest ten sam kontrast, jeżeli chodzi o panią. Ona tu pisze o cytaty z tej książki, no czeki na plecach i tak dalej, a jakby osoba, ja myślę, że jakbym się spotkał, to po prostu nie przestałbym się cieszyć, jeść lody wanilowe, no wiesz, taki naprawdę lajtowy klimat, no nie spotkam się nigdy.
0: Nigdy nie mów nigdy, uspokój się. Dobra, stosunkowo udanej nocy.
2: No ale nie, no niech pani powie, no.
1: Nie, bo we mnie faktycznie jest ten dualizm. Właśnie nawiązywało, teraz w nawiązaniu do tej typologii jungowskiej, o której mówiłam, ten mój typ INFP jest często przedstawiany w formie graficznej jako taki różowy chomiczek, który płynie sobie na dmuchanym kole, i połowa tego chomiczka jest właśnie różowa, wokół niego latają motylki, ale to, co dzieje się pod wodą, to tam nie wystają z tego koła dmuchanego małe różowe nóżki, tylko jakiś odwłok, macki i jakiś szkieletor, więc To tak jest, we mnie jest ten dualizm. Jest to, co jest na wierzchu, no i jest też to, co jest pod spodem.
2: No to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że tutaj taka słodka osoba o takich ciemnych stronach życia pisze. No to po prostu
1: no rewelacja. Tak, tak.
2: Jest ciężkie do połączenia w życiu i myślę, że to ja bym się z tym nie poradził.
0: Stosunkowo udanej
1: ja
0: nocy
1: muszę.
0: Masz teraz za zadanie dobranoc. Przekonać Charlie'ego do śpiewania wraz z nami. Tekst ci zaraz powtórzę
2: ale
0: na antenie.
2: Ale nie muszę przekonywać, bo Charlie naprawdę śpiewa.
0: To bardzo się cieszę. Stosunkowo
2: ja
0: udanej nocy.
2: Ja na żywo nagrać. Dziękuję uprzejmie.
0: Pa. Dobrze. Wróćmy do tego, czego nie możemy skończyć. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. To jest tekst pieśni kończącej, ale śpiewamy to na taką melodię. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Dobra.
0: Tak, proszę bardzo, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku
1: po
0: złoto.
1: Ale ja sama tego nie jestem, nie? Sama nie śpiewam.
0: Ze mną i z państwem wszystkimi. Tam pamiętaj, Charlie też śpiewa w Gnieźnie w tej chwili. Proszę bardzo, i raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Wypuściłem Ewę na żywca, żebyście państwo słyszeli, jak to się robi przez Zoom, że się nie zgadza, ale nic to. Stosunkowo udanej nocy, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Stosunkowo udanego tygodnia przy okazji to była Makakofonia. Poprowadził, zrealizował, przygotował Piotr Makak-Szarłacki. Zapraszam na poniedziałek o 22:00 na RRA.

i wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marność i nadmarność